0: okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Do tych zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. I po reklamie.
2: Wiktor Jakmiecik, dzień dobry, w czwartek. Sprawdzam, jaka pogoda będzie nas dziś czekać. Jeśli chodzi o temperaturę, to naprawdę bardzo przyjemna i letnia, do 26-7 stopni. Odczuwalna może być wyższa, jednak wieczorem mogą pojawić się burze i przelotny deszcz. Ale mimo wszystko dzień naprawdę będzie przyjemny. Ciśnienie mamy w normie, jedynie co może nam przeszkadzać, to dość mocny wiatr. A co ze słońcem? Będzie go trochę nad Kielcami, ale pojawią się też chmury.
3: Jest 6, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Alerty RCB dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. W zachodniej Ukrainie trwa zmasowany atak powietrzny. Rakiety i drony uderzyły także w Kijów. Zginęły 3 osoby, a 20 zostało rannych. Poinformował o tym mer miasta Witalij Kliczko. Kolejni poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wrócili do kraju. 4 lotami LPR-u przetransportowano łącznie 12 osób. Każdy z lotów zabrał na pokład 3 pacjentów. Poszkodowani trafili na lotnisko w Jasionce, a stamtąd karetkami do 3 rzeszowskich szpitali.
4: Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna, ale też jest pacjentka, która będzie przetransportowana na oddział chirurgii szczękowej.
3: Mówi wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul. Na Węgrzech pozostaną jeszcze poszkodowani, których stan zdrowia na razie nie pozwala na przewiezienie do kraju.
4: W szpitalach pozostaje na terenie Węgier 5 osób. Jedna z tych osób zostanie jeszcze w tym tygodniu wypisana i przetransportowana do Polski.
3: Przypomnijmy, w poniedziałek z Węgier na Podkarpacie wróciło 21 poszkodowanych. 5 osób trafiło do szpitali, 2 z nich zostały już wypisane, a w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób. To będzie wielkie święto fanów kolei. Już w ten weekend w Nowym Sączu i regionie sądeckim odbędą się wydarzenia z okazji 150-lecia kolei. Data nie jest przypadkowa, bo dokładnie 150 lat temu na trasę Tarnów-Leluchów wyruszył pierwszy pociąg.
5: Będzie krótka prelekcja na temat budowy linii kolejowej, makieta, będziemy wystawiać też pojazdy utrzymania technicznego, lokomotywy. W drugim dniu planowany jest przejazd pociągu na odcinku Nowy Sącz, Stróże, Marcinkowice.
3: Mówił Roman Piotrowski z Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu.
6: SK2 Sport.
3: Iga Świątek coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Polka bez większych problemów pokonała Diane Parry 6-3, 6-3. Świątek awansowała do ćwierćfinału. To jej 9.

0: Te zwycięstwo z rzędu, a w kolejnym meczu zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Krakowia wzmacnia siłę ataku. Jej nowym piłkarzem został Mohamed Bertem. To belgijski napastnik, który do tej pory grał w swojej krajowej lidze. A już jutro pasy czekają derby z Wieczystą.
1: 6:02. Czuły dzień dobry się z Państwem. Panie Kowalski, zwarty, gotowy, Looney Tunes, bluza ubrana. Znaczy, ty jesteś ubrany w bluzę, tak chciałem powiedzieć. A jak się nazywał ten gość z Looney Tunes, ten w kasku z miotłą na głowie?
2: Dziadek.
1: Dziadek tak się nazywał?
2: Dziadek.
1: Tak?
2: Chyba.
1: Naprawdę?
2: Nie wiem. Ten w tym kapeluszu taki.
1: Nie, nie w kapeluszu, wyżej. Masz ty. Tu na ten w kasku z tym, z miotłą.
2: Nie wiem, od dzieci to dostałem.
1: Może wy wiecie.

0: Aha, już wszystko wiem. Marsjanin Marvin.
1: Tak się nazywał ten gostek, który jest u mnie na bluzie.
0: Tak, tu jest dużo, jest ten królik taki. Bugs, jest ten kaczor Duffy.
2: Duffy jest.
1: Ten dziadek.
0: Diabeł Tasmański jest.
1: Yosemite Sam.
0: Jest Yosemite Sam jest, no. Już wszystko wiemy. I jest Marsjanin Marvin. To jest ta ciemna kulka z hełmem Rzymianina, co ma taką szczotkę na głowie.
1: Lubi gościu sprzątać.
0: No, już wszystko wiemy.
1: A dzisiaj sprzątamy też i w kalendarzu, bo co tam mamy?
0: Dzisiaj mamy, o w ogóle, dzisiaj jest piękne święto.
1: 20 sierpnia.
0: Tak, dzisiaj. Dun, dun, dun. Dzień wyznawania miłości.
1: Romantico, exotico.
0: Tak, tak, tak. To co, czas wyznać i przyznać się do miłości, co wy na to?
1: O właśnie. Czyli co? Co kochacie?
0: No, przyznasz się do jakiejś miłości?
1: Ja mogę ci powiedzieć, że ja bardzo kocham placki ziemniaczane.
0: Ale nie same.
1: Wczoraj nawet robiłem.
0: Ale nie same.
1: No z ketchupem. Sezon na pomidory, to jest, no to dlaczego nie?
0: To jest hit, kowalskie no placki ziemniaczane z ketchupem. No.
1: No ale ja to kocham, prawda? Ale ciekawe, co wy kochacie? Ty na przykład, Dawid, co kochasz?
2: Spać.
0: A nie mogę.
1: Pora idealna.
0: To jest taka, wiesz, miłość platoniczna. Co kochacie? Dzień wyznawania miłości. Dajcie znać 726-826-826 lub Messenger. SK2. O, ci też potrafią wyznawać
1: miłość. I można do podusi się przytulić, albo pomyśleć.

0: Takie słowa też można kierować do swojej miłości właśnie. Na przykład jak jakaś karkóweczka się obraca na grillu, kochamy ją bardzo, mówimy do niej, jak ją obrócimy z boku na bok, ty jesteś dziś piękniejsza. Tutaj taka jakaś bardziej przysmażona. A ten weekend zbliża się wielkimi krokami, mam nadzieję, że będziecie grillować. Co kocha Kuba za to? Kuba z nami, dzień dobry.
1: Cześć Kuba.
2: Dzień dobry, cześć wszystkim.
0: Ty też byś chciał dzisiaj w dzień wyznawania miłości wyznać czemuś, bo tu bardziej o rzeczach się skupiam, czemuś miłość?
1: Wyznawaj, co, kogo kochasz?
2: No ja kocham strasznie mieć dzień wolny, urlop, ogólnie nie chodzić do pracy, no ale niestety kończą się już na wakacje.
0: Aha.
2: Sezony urlopowe się kończą, trzeba będzie pracować, no i tak. Ta miłość jest taka nieodwzajemniona trochę.
0: Poczekaj, a ty już jesteś po urlopie?
2: Można powiedzieć, że po, jeszcze tam parę dni mi
0: parę
2: zostało.
0: Dni, okay. Ale... Czyli można powiedzieć, że u ciebie zawsze jest tylko wakacyjna miłość.
2: No tak.
0: Jedziesz na kolonie, zakochujesz się, wracasz, o już po ptokach.
1: Było, minęło,
0: teraz... zaraz będzie następna.
1: Może jeszcze w ferie coś się trafi.
2: No.
0: Dobrze, pięknie.
2: Aby od wolnego do wolnego.
0: Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy tej miłości wyznawać już nie mogą. Którzy jakby wykorzystali 26 dni miłości.
1: Ale pamiętajcie o jednym. Zawsze jest tak zwana opcja dodatkowa.
0: Na żądanie. Miłości na żądanie. Też może być. Pięknie. Kuba, pozdrawiamy czule. Życzymy, żeby tej miłości, w tej miłości spędzać jak najwięcej fajnych chwil, bo to przecież o to chodzi. Jeśli gdzieś te kilka dni urlopu zostało, no to życzymy dobrego. Zmierzasz do roboty,
2: no i życzymy,
0: rozumiem?
2: Życzymy wszystkim chyba tej miłości, tak?
0: O! I tobie, Kowalski, i tym dużym,
1: i tym małym.
0: I wszystkim, dosłownie wszystkim.
1: I tym starszym.
0: Pięknie, Kubuś. Kubeczek leci do ciebie, jako dla tego, który pierwszy pojawia się na antenie, to już nasza tradycja. Dzięki, Kuba, pozdrawiamy czule. 726-826-826. To nasz numer telefonu Messenger, też mile wskazany, jeśli byście chcieli nagrać głosóweczkę z pytaniem.
1: Dzisiaj w Dzień Miłości pytamy was, co kochacie robić?
0: Komu albo czemu chcecie wyznać miłość?
3: SK2.
0: Oby. Zwróć uwagę, że jak się tak zniży głos, to od razu tak by się chciało wyznawać miłość.
1: Dario Zawiało.
0: 20 po 6.
1: Fi.
0: Dobra, niech śpiewa.

0: 26 minut po 6. Demon, no pięknie przygrywa nam w czwartek o poranku. Oczywiście, że musimy rzucić okiem na prasę, bo jest rewolucja. Rząd szykuje rewolucję.
1: Tak jest. Ja tutaj widzę, że pan Tusk zapowiada zmiany podatkowe. Premier powiedział, postanowiliśmy ulżyć klasie średniej.
0: Klasie średniej, powiadam.
1: Klasie średniej.
0: Czyli najłatwiej będą mieli maturzyści.
2: SK2. 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AM SX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 3 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Nad Kielcami dziś trochę słońca, trochę chmur i tak będzie przez cały dzień. Niestety będzie dziś dość mocno wiało, dlatego to może nam przeszkadzać, ale poza tym ciśnienie mamy w normie, także nasze samopoczucie powinno być wyśmienite, a temperatura do 27 stopni. Także naprawdę czeka nas bardzo przyjemny dzień w Kielcach. A co na ulicach? Jeszcze o tej porze nie jest najgorzej. Oczywiście na utrudnienia możecie się natknąć już na ulicy Łódzkiej czy chociażby na trasach.
14: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Poranny alert RCB został odwołany. SMS-y otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Alerty miały związek z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę. Rosjanie zaatakowali też Kijów, gdzie zginęło 5 osób, a ponad 290 zostało rannych. Około 5.30 RCB poinformowało o zakończeniu zagrożenia. Ostatnia zmiana polskich strażaków leci dziś z Warszawy do Madrytu. 35 ratowników pomoże w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. W grupie jest m.in. 12 strażaków z Podlasia i 12 z Lubelszczyzny. Są też ratownicy m.in. z Warszawy, Opola i Łodzi. Do Polski wrócą 31 sierpnia. Harry i Meghan szykują się do powrotu do Wielkiej Brytanii. Książęca para wraz z dziećmi ma przenieść się z Kalifornii na wyspy w najbliższych tygodniach. Harry i Meghan wyjechali do USA w 2020 roku po rezygnacji z oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej.

0: Tak szybko właśnie pędzimy do pracy z Dawidem Podsiadło i SKO 2.
1: I z Kowalskim i z Wajdą.
0: I z wami razem, najlepszymi słuchaczami, których dziś pytamy o to, co kochacie w Dzień Wyznawania Miłości.
2: Cześć, ja oprócz swojego kota najbardziej kocham jeść śledzie, a do tego marmolada. Polecam.
1: Poczekaj, do śledzia marmolada. To była Joanna, dziękujemy bardzo.
0: To królewskie danie dla złotej rybki.
1: Kto jeszcze? Mamy telefony na 726-826-826. Słuchamy.
3: Dzień dobry, Krzysztof się kłania.
1: Cześć, słuchamy.
3: Ja najbardziej kocham naleśniczki, jak mi mój misio zrobi, żonka zrobi.
1: Ulala, proszę bardzo, ale takie suche?
3: Nie, suche nie, muszą być z rzemem albo z nutellą, to nie, suche nie.
0: Na bogato!
1: Czyli ty lubisz jakby miłość na słodko. Na końcu bita śmietana, truskaweczka i do sypialni!
4: SK2
1: Raj.
0: No bo właśnie chodzi o to, żeby w sypialni wziąć gitarę.
1: Tak, tak. Gdzie mi z tą gitarą, żona mówi?
0: Odpowiednio złapać za gryf. Jak Stanisław Sojka.
1: Tolerancyjnie. 20 do 7.

0: Jau,
1: jau.
0: Ta.
1: Wiesz, co mówi raper w kuchni?
2: Co mówi?
0: Yeah.
2: Kamil! Ojej, dajcie pić.
0: Yeah.
2: Ładne! Mamy 10 do minut do 7. Tak, teraz
1: mamy fajne rzeczy do wygrania. Promocja, moi drodzy. Jest coś takiego jak Top of the Top Festival, jeden z najbardziej topowych festiwali muzycznych w Polsce.
2: I powiem więcej, on się już za niedługo zaczyna.
1: Tak, i powiem jeszcze więcej. Mamy dla was podwójne zaproszenie i rozdamy je o poranku.
2: To już bardzo dużo powiedziałeś.
1: Na dzień jeszcze powiedzieć, który?
2: Tak, powiedz.
1: Na dzień trzeci. To
2: trzeci,
1: jest
2: co się będzie działo?
1: 26 sierpnia.
2: Co się będzie w Sopocie działo w dzień trzeci Top of the Top Sopot Festival 2026? Słuchamy.
1: Opera leśna w czterech aktach.
2: Taki koncert.
1: Taki tytuł.
2: Nosowska,
1: Igor Herbut, Cortez, Alicja Majewska, będzie Kuba Badach, Ania Dąbrowska, będzie się działo. Opera leśna w czterech aktach.
2: To kto by chciał pojechać do Sopotu na trzeci dzień na koncert Opera leśna w czterech aktach, niech nam opisze na Messengerze w głosówce swój dzień w czterech aktach.
1: My pomożemy. Podpowiemy już, jaki jest akt pierwszy, który przeżywamy wszyscy.
2: Ja wiem, wstaję.
1: Tak jest.
2: I to jest akt pierwszy. I pozostałe trzy akty zapraszamy. Wasz dzień w czterech aktach, akt pierwszy, wstaje. Co dalej?
3: Eska.

0: Na cześć czwartku hip hip hura, na cześć godziny siódmej, która za 5 minut hip hip hura, na cześć najlepszych polskich hitów hip hip, hip hura.
1: Hura! A w newsach będzie o tym, że Harry Kane odebrał złotego buta.
0: Prawy czy lewy?
1: Lewy nic nie dostał.
2: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Codzienny szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa, rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
7: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Dzień dobry, w czwartek Wiktoria Kmiecik. Na początek sprawdzam, co się dzieje na ulicach w Kielcach. I już całkiem sporo może się dziać w samym centrum, czy przy trasach lotowo-wylotowych do naszego miasta. Także miejcie to na uwadze i oczywiście ulica Łódzka, tam też może się korkować. A co w pogodzie w Kielcach? Dzisiaj czeka nas przyjemny i bardzo, bardzo ciepły, a nawet gorący dzień, bym powiedziała, bo do 27 stopni maksymalnie na termometrach. Zobaczymy. Poza tym trochę słońca, trochę chmur.
15: Zbliża się siódma. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Co najmniej 8 osób nie żyje, a ponad 30 jest rannych. To tragiczny bilans rosyjskich ataków z minionej nocy na ukraińską stolicę. Ofiar może być jednak więcej. Rosjanie uderzyli także w miejscowości w obwodzie kijowskim. W związku z działaniem armii Putina także Polska prewencyjnie podarwała swoje myśliwce. Do mieszkańców wschodniej Polski zostały też wysłane alerty. O szczegółach Mateusz Chłystun.
16: Tysiące mieszkańców Kijowa minioną noc spędziły na stacjach metra, chroniąc się przed atakami. W mediach społecznościowych krążą filmy z rosyjskich ataków na Kijów. Armia Putina użyła do nich dronów i balistyki. W związku z rosyjskim atakiem Polska poderwała swoje myśliwce i postawiła w gotowości naziemny system obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego. Te działania, jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, miały charakter typowo prewencyjny. Mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali też jednak alerty w tej sprawie.
15: Alerty zostały już odwołane, także operujące na polskim niebie myśliwce wróciły do bazy. To ma być ulga dla klasy średniej. Rząd zapowiada zmiany w podatkach. Te zakładają podniesienie granicy pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Do tego wprowadzenie 24% stawki VAT zamiast 32% dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. O szczegółach Michał Skolimowski.
17: Na reformie ma skorzystać 3,5 miliona Polaków. Rządowe wyliczenia mówią o zysku do 3600 zł rocznie. To jednak oznacza wielomiliardowe koszty dla budżetu. Straty mają pokryć wielki biznes i najbogatsi. Premier Donald Tusk zapowiedział wyższy CIT dla gigantów, wyższą daninę solidarnościową od milionerów oraz...
18: Jeśli chodzi o ryczałt, wrócimy do wcześniejszego limitu przychodów, który wynosi 250 tysięcy euro rocznie.
17: Rząd podkreśla, że chce ulżyć klasie średniej. Korzyści będą, ale nie ogromne, komentuje Paweł Kraciński z Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW.
19: No raczej bym nie spodziewał się, że przy tych kosztach życia przeniesie on się istotnie na budżety gospodarstw domowych.
17: Rząd chce, żeby proponowane zmiany weszły w życie od przyszłego roku.
15: A przepisy musi najpierw zaakceptować parlament, a potem prezydent. Ostrzeżenia pogodowe w kilku regionach Polski, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Podkarpaciu obowiązuje dziś alert przed upałem. Burze spodziewane są dla Opolszczyzny, a także dla centrum kraju i Lubelszczyzny. Na Podhalu i w Bieszczadach synoptycy ostrzegają z kolei przed silnym wiatrem.
10: SK2 Sport.
15: Harry Kane odebrał złotego buta dla najlepszego strzelca Europy. W ostatnim sezonie napastnik zdobył dla Bayernu 36 bramek. Bawarski klub opublikował nagranie z gratulacjami od innych piłkarzy, a wśród nich znalazł się m.in. Robert Lewandowski.
20: Hi Harry, congratulations on winning the European Golden Shoe.
15: W klasyfikacji złotego buta drugi był Erling Haaland, a trzeci Kylian Mbappé. Jelena Rybakina ponownie na drodze Igi Świątek. Do ich pojedynku dojdzie dziś w nocy w ćwierćfinale turnieju w Cincinnati. Tenisistki spotkały się już tydzień temu. W finale w Toronto górą była Świątek.
21: Co tak nucisz? Co to słowik z rana?
22: Jak Paulina tutaj mówiła w newsach, jak rząd będzie wprowadzał te zmiany, o których tutaj była mowa, to wiesz, co będzie robił?
21: Co będzie robił?
22: Ryczał.
23: Ty na końcu. Tak. Czekamy na wasze dni w czterech aktach. Pierwszy akt to wstaje, co jest później do zgarnięcia.
22: Kto będzie ryczał ze szczęścia, bo podwójne zaproszenie na Top of the Top czeka festiwal w sobotę.
23: Zaraz je rozdamy.

0: To jest ta gitara klasyczna, znaczy elektryczna.
1: To robimy tak, że ja lecę teraz do piekarni po bułki.
0: A ja pamiętam dobrze ideał swój.
1: Musi być masełko i dżem.
0: I najpierw szynka czy ser?
1: Dżem.
0: Dżem! Z serem! Jadłeś kiedyś tak?
1: Z ketchupem.
0: Oj, 3 po 7. Zróbcie głośniej, za chwilę mrozu.

0: o tej porze?
1: Nie ma miejsca jak dom?
2: Ciekawe, kto się wyrwie z domu, żeby pojechać do Sopotu.
1: A, zaraz wszystko stanie się jasne. Prawie 10 minut po 7. Wasz dzień w 4 aktach, a przypominamy, akt pierwszy ma być, że wstaje.
2: Tak jest.
1: Prawda? A potem radzicie sobie i opowiadaliście nam w głosóweczkach, jakie te akty. No to Olunia, śmigaj.
3: Hej, hej, mój dzień w 4 aktach, wstanie, zapierdaczanie w robocie na 120%, jedzonko i kodzenie się spać. Pozdrawiam całe Radio SK, trzymajcie się, do usłyszenia.
1: Ola, urzekłaś nas tym zapierdaczaniem, urzekłaś nas, brawa od razu dla ciebie!
2: Mamy podwójną wejściówkę do Sopotu, do Opery Leśnej, która leci właśnie dla ciebie i będziesz tam do Sopotu zapierdaczać na 120% przed sceną.
1: I cieszyć się z tego koncertu, który właśnie w trzeci dzień, bo na trzeci dzień podwójna wejściówka leci do ciebie. To nie koniec, last minute jutro.
2: Tak, to nie jest tak, że my już teraz chowamy bileciki. Jeszcze mamy jeden, ostatni podwójny. Jutro słuchajcie nas uważnie.
4: SK2.

0: klisze, czyli klisza chyba, tak?
1: Ta fotograficzna.
0: 20 zdjęć tam było i nie można było zmarnować żadnego, nie? Tak jak teraz 1000 nacykasz i o. Kiedyś trzeba było się zastanowić, jak zdjęcie zrobić.
1: No, a fotografowie na weselach wiedzą, jak robić zdjęcia. A propos wesel, to jeszcze koperty. Tutaj mi wpadł taki nagłówek z internetu. Ile w 2026 roku wypada dać w kopercie parze młodej?
0: Ile?
1: I uwaga, Polacy zabrali głos w tej sprawie. Znajomi, przyjaciele, dalsza rodzina...

0: Lubi szerokie wody, Roxy Węgiel, jak nasz stały słuchacz Tomek, który praktycznie co dzień do naszego cyklu GPS wysyła głosóweczkę. Właśnie, GPS po 7.30, więc zapraszamy, żeby dać znać, rozszerzuj skrót.
1: Gdzie pojechałeś sobie?
0: Otóż to.
1: Pojechałaś sobie.
0: Na Messengerze głosóweczki, na sekretarkę na 726-826-826 też się można nagrywać.
1: Można też powiedzieć, gdzie popłynąłeś, popłynąłaś sobie.

0: Reklama.
1: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
2: To zależy.
1: Czyli?
2: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
1: Serio?
2: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
1: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
2: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
1: I to wszystko na jednej uczelni?
2: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
1: To właśnie studia, których szukałam.
2: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.

0: Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
1: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
0: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
1: Osiedle na Górnej, etap 5. Spokojna lokalizacja, sprawdzone osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna. Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl.
2: Co sprawić dzieciakom na epickie pożegnanie wakacji?
3: Wejściówkę na nocowankę ze Stitchem i Minecraftem w parku trampolin Happy Jumper w Galerii Echo.
2: A wyżywienie będzie?
3: Pewnie! Będzie pizza, słodko-słony bufet i napoje non-stop. Będzie piñata i nocny chowany.
2: Kiedy?
3: 28 sierpnia od 20.30 do 9 rano. Dzieciaki bezpiecznie się bawią, a my mamy wolny wieczór.
2: A gdzie zgarnąć bilety?
3: Na kielce.happyjumper.pl. Wkrocz w nowy rok szkolny z uśmiechem z parkiem Happy Jumper.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W Szkole Medycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy już od 60 lat bezpłatnie kształcimy przyszłych techników i nie tylko. Oferujemy takie kierunki jak elektroradiolog, opiekun medyczny, masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, technik sterylizacji medycznej. Ucz się z nami bezpłatnie i korzystaj z naszych umów z pracodawcami. Więcej na szkolamyślnikmedyczna.com.pl. Morawice, ulica Kielecka 7.
6: I po reklamie.
7: Całkiem sporo słońca dziś w Kielcach, ale chmury też się pojawią i wieczorem mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a nawet burze, ale mimo wszystko dzień będzie przyjemny. Do 27 stopni maksymalnie w Kielcach, ciśnienie mamy w normie. A na kieleckich ulicach już coraz większy ruch i w ciągu dnia na pewno natkniecie się na utrudnienie na ulicy Łuskiej i ulicy Źródłowej, bo tam trwają prace drogowe. Do końca tygodnia taka sytuacja niestety może być.
8: Jest 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Złota alga znów sieje spustoszenie w kanale Gliwickim. Od soboty wyłowiono tam 3 tony śniętych ryb. Powodem jest zakwit właśnie złotej algi. Przypomnijmy, ta była bezpośrednią przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku. Rekordowy dług Stanów Zjednoczonych, zadłużenie USA, po raz pierwszy przekroczyło 40 bilionów dolarów. Jeszcze w 2017 roku wynosiło niespełna 20 bilionów. Przed 1 września szkoły przygotowują się do nowych zasad. W wielu placówkach powstają miejsca, w których uczniowie będą przechowywać telefony komórkowe. To element przygotowań do ograniczenia korzystania ze smartfonów w szkołach.
9: Pojawiły się na rynku różnego rodzaju pojemniki stawiane na biurkach, zawieszane na ścianach. Od września zaczniemy dyskusję na ten temat, czy będziemy takie rozwiązania wprowadzali.
8: Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej numer 103 w Warszawie. Ma uczniowie będą mieli głos w sprawie nowych zasad obowiązujących w ich szkole.

0: 21 minut zostało nam do 8. Mamy nasz cykl, więc muszę tutaj nasze hasło wypuścić najpierw.
1: No to jedziemy.
0: GPS, czyli...
2: Gdzie pojechałeś sobie, pojechałaś sobie. Albo poleciałeś.
0: Popłynąłeś
2: tak,
0: sobie.
2: Albo poszłeś.
0: Ale poszedłeś.
2: Poszłeś blisko, poszedłeś dalej.
0: A, no to jasne to jest. 726-826-826. W tym momencie na żywo do studia można się dodzwonić do nas i powiedzieć, gdzie... To, co wszystko wymieniliśmy. Pojechałeś, poleciałeś, poszedłeś, poszłeś.
2: Poszłeś sobie.
0: Sobie. Dajcie znać. SMS-ek najpierw wpadł.
2: Tak, gdzie cię życiowa nawigacja tutaj pokierowała. Paweł napisał, że on jedzie do mechanika, bo auto znowu coś wymyśliło.
0: Samo.
2: Samo.
0: Samo sobie. All servicing. All servicing na wakacje
2: auto
0: sobie
2: auto też chciało
0: wymyśliło.
2: Mieć wakacje, tylko że w serwisie.
0: Proszę bardzo. Jest też głosóweczka. Już słuchamy.
2: Pronto.
0: Ma Marty.
3: A ja lecę do pracy, bo zmieniłam pracę. Tak to bym miała teraz urlop, dlatego pocieszę troszkę, że jest taka pogoda. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
2: Wszystkich
0: parasol przy sobie. Telefon jest, słuchamy. GPS, gdzie pojechałeś sobie?
4: Pojechałam sobie pod biuro i tak, mi się nie chce wyjść z auta. Chyba wracam pod kołderkę.
0: A cieplu... O, już się rozłączyliśmy, nawet nie pogadamy. No dobrze. 7268268.
2: Można kołderkę zabrać do biura.
0: Tak jest. Mamy kolejny telefon, słuchamy.
5: Dzień dobry. Krzysztof się kłania z tej strony.
2: Cześć.
5: No ja to sobie jadę na winnicę.
2: Aha.
5: Ale nie jadę po to, żeby się tam winko pić, tylko jadę sobie, bo tam mam kraniec, bo mam autobus numer linii 509. I tam mam kraniec i sobie odpocznę 15 minut. Pozdrawiam wszystkich, miłego dnia.
0: Pozdrawiam, jak to mówią, przyjedzie 509 i dobre jest. Kolejny telefon, halo, dzień dobry, GPS, słuchamy.
6: Witam serdecznie, pozdrowienia ze słonecznego Szczecina. Pozdrawia Żabka Polska. Gdzie mnie dzisiaj GPS doprowadzi? GPS dzisiaj doprowadzi mnie na Stargard, żeby rozwieźć jak najwięcej towaru, uzupełnić wszystkie punkty, żeby wszyscy klienci mieli kanapki, frytki, hot dogi i picie.
0: Proszę bardzo.
2: Również
0: ale to załatwiłeś. Trasa Szczecin, Stargard.
2: Po prostu napakowany,
0: tak.
2: Zapakowany słuchacz.
0: Kolejny telefon, słuchamy.
7: No dzień dobry, ja się popłynęłam. Popłynęłam sobie z czasem, bo miałam do wesela w rodzinie, także fajnie było.
0: Ale gdzie popłynęłaś to jeszcze raz?
2: Wesele było?
7: Popłynęłam sobie z czasem, bo miałam do wesela w rodzinie.
0: Okej.
2: Okay.
0: Wesele w rodzinie, ale czym popłynęłaś, to już tego nie wiem. Wszystkiego dobrego, miłego rejsu, że tak powiem. Kolejny, o tu się ktoś nie doczekał. 7268268826 to nasz numer do GPS, jeśli będziecie chcieli następnym razem się dodzwonić. SK2.

0: Nie ma tak lekko, nie ma tak lekko. Do ósmej się zbliżamy, jak ktoś się spieszy. 9 minut równo zostało. Tymczasem mamy ekspertów, którzy piszą nagłówki w dziale zdrowie.
1: Tak.
0: I tutaj jest tak.
1: To są eksperci od kąpieli.
0: Tym razem od kąpieli. Czy codzienna kąpiel szkodzi? Eksperci nie mają wątpliwości. Taki nagłówek.
1: No i pytanie. Odpowiedź. Oczywiście, że codzienna kąpiel szkodzi, nie ma się co dziwić. Wyobraź sobie, że codziennie lejesz pełną wannę wody.
0: No
1: potem,
0: i co?
1: Potem jesteś spłukany.

0: Pamiętasz, jak rano mówiłeś dzisiaj o poranku, że lubisz ten placki ziemniaczane z ketchupem?
1: Tak, bo jest sezon na pomidory.
0: Wymyśliłem pytanie do zgłoszeń do państw miast. No. Czym nieoczywistym posmarujesz kromkę chleba?
1: O!
0: To odpowiadajcie na to pytanie. Czym nieoczywistym posmarujesz kromkę chleba? Zgłaszamy się SMS-owo.
1: 726-826-826 albo jeszcze można zrobić to messengerowo.
0: Tylko tam zostawcie nam swój numer telefonu. Gramy w państwa miasta po 8:00. Prezent marzeń wartości 500 zł do zdobycia. SK2. SK2.

0: Reklama.
1: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
2: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
3: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Tomek!
5: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
7: i praktyka.
9: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
7: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i

0: 15 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę. Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Nastanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3. www.kiermaszpłytek.pl.
6: I po reklamie.
7: I pora sprawdzić, co tam się dzieje na ulicach w Kielcach. Wiktoria Kmiecik, witajcie ponownie. Większy ruch już na ulicy Pakoszy czy Krakowskiej, Żytnia Żelazna. Tam też już może być więcej samochodów. Oczywiście nie możemy zapominać o ulicy Łódzkiej, Warszawskiej czy 1 Maja. Ale pogodę za to mamy bardzo ładną, a na pewno tak będzie w ciągu dnia, na maksymalnie na termometrach do 27 stopni. W ciągu dnia raczej bez opadów, opady mogą pojawić się wieczorem i w nocy.
8: Jest 8, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Niemal 8 godzin trwał zmasowany rosyjski atak na Kijów. Alarm został już odwołany, zginęło 12 osób, a ponad 30 zostało rannych. Rosjanie używali dronów i rakiet balistycznych. Uszkodzone zostały m.in. bloki, szpital i szkoła. W związku z atakami mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB. Ze szczegółami Bartek Ważny.
9: Mieszkańcy dostali najpierw ostrzeżenie w związku ze zmasowanym atakiem na obszarze zachodniej Ukrainy. W treści podano, aby śledzić dalsze komunikaty.
10: Bardzo jeszcze taki niewyspany. Taka moja pierwsza myśl, wydaje mi się, że chyba takie ataki tam powierzchni są codziennie na Ukrainie i nie wiem dlaczego akurat dzisiaj zagrożenie na terytorium RP.
11: Musiałbym zerknąć telefon, ale nie miałem czasu sprawdzić.
9: Około 5.30 system podał informację o zakończeniu zagrożenia. To pierwsze tego typu SMS-y. Wcześniej służby tłumaczyły, że ich wysyłanie stanowi zbyt duży problem techniczny. Ten jednak najwyraźniej udało się przełamać.
8: Z lotniska prosto do szpitala. Kolejni poszkodowani w katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech wrócili do kraju. 12 osób przyleciało do Rzeszowa maszynami lotniczego pogotowia ratunkowego. Na Węgrzech nadal pozostaje 5 osób, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
12: Ale będziemy prawdopodobnie organizować transport dla 2 osób, których stan się poprawił i prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek.
8: Na Węgrzech pozostają też lekarze z Polski. Poszukiwania Pumy na Dolnym Śląsku. Zdjęcie z fotopułapki postawiło na nogi służby w powiecie świdnickim. Jest pilny apel do mieszkańców.
13: Najważniejsze jest zawsze przede wszystkim zdrowie i życie ludzkie, więc pewnie kwestie prawne i możliwości usunięcia osobnika były później rozpatrywane. Nie ma żadnego zakazu wstępu do lasu. Do lasów oczywiście można chodzić. Po prostu prosimy jedynie o zachowanie jakiejś większej ostrożności.
8: Apeluje Mariusz Wojciechowski, zastępca nadleśniczego w Świdnicy.
6: SK2 Sport.
8: Robert Lewandowski strzela, a Chicago Fire wygrywa. Tym razem drużyna Polaka pokonała 2-1 Orlando City. Lewy trafił w drugiej połowie. Najpierw był faulowany w polu karnym, a chwilę później sam wykorzystał jedenastkę.
14: Lewandowski scores! And Chicago into a 2-1 lead in Orlando.
8: Dla Chicago to 6 wygrana z rzędu. Warto dodać, że był to mecz, w którym wystąpiło 2 piłkarzy, którzy jeszcze niedawno rządzili w lidze hiszpańskiej. Po jednej stronie Lewandowski, a w barwach Orlando zagrał Antoine Griezmann, dla którego to także pierwszy sezon w MLS.
15: Puma na Dolnym Śląsku. Do tej Pumy wrócimy jeszcze w tej godzinie.
16: Tak szybko jak Lewandowski strzela w Chicago bramki.
15: Musimy przyjrzeć się tej Pumie, bo dla nas to jest podejrzane. Zostańcie z nami. 3 po 8. Kowalski, Wajda.
16: I Jarząbek wróci, nie bójcie się.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
15: Ale ma ten Jarząbek. Ja wiem, on nad morze pojechał w tę pogodę, wiesz?
16: Tak.
15: Tak trafił. Jarzi, trzymaj się ciepło! Ha ha!

0: właśnie już nie wiadomo, czy w dobrą i w którą stronę zmierza ta puma, o której jakby mówi cały kraj. W newsach słyszeliśmy, że na Dolnym Śląsku
1: wszyscy trąbią o
0: pumach. Pojawiła się puma, ale to nie pierwszy raz, gdzie w tym miesiącu słyszymy o pumie. Już było głośno o pumie na Mazowszu.
1: Przeanalizowaliśmy to tutaj, sprawdziliśmy i na przykład w rejonie była Ciechanowa, no, Półtuska, Wyszkowa i Ostrołęki.
0: I Ostrołęki. Nawet w prasie jest napisane, że gmina Goworowo ostrzegała mieszkańców przed pumą. To właśnie niedaleko Ostrołęki. Więc może to wszystko jest jedna puma.
1: Może to ta jedna puma, ale jeszcze w okolicach Michałkowej i Zagórza Śląskiego też
0: i
1: puma.
0: Może ona teraz powędrowała na Dolny Śląsk właśnie, skoro dzisiaj o tym mówiliśmy. No, ale na przykład w Goworowie, w prasie dzisiaj jest napisane, że to był tylko głupi żart. Czyli tak naprawdę po pierwsze, nie wiadomo, czy to jest puma.
1: A po drugie, tak naprawdę to wiesz, nikt tej pumy nie widział.
0: Ale może to nie jest puma, może to jest całe stado, może to są pumy.
1: Może dwie pumy, może trzy
0: może
1: pumy.
0: Może trzy, może nie wiadomo.
2: Może się gdzieś przyczaiły. Ej! Kici, kici, taś, taś!
3: Do lwa, k***a.

0: Bardzo blisko. Jesteś bardzo blisko, dwie osoby teraz będą prezentu marzeń.
1: 16 po 8 gramy.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Zaskoczyłem cię, bo myślałeś, że ja będę pierwszy gadał teraz.
0: Tak, spojrzałem ci prosto w oczy i widziałem, że jest pustka.
1: No właśnie, to nie w oczach jest pustka. Mam nadzieję, że u was pustki nie będzie. Basia, Sebastian, witamy. Gracie o prezent marzeń wartości 500. Cześć.
0: Cześć.
5: Cześć.
1: Przypominam zasady naszej zabawy. Z koła, kręcąc w prawo, w lewo, losujemy literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. No i Joker, jak jest na kole, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Tak.
1: Dobrze, zacznie Basia.
0: Basiu, dla ciebie mam zakręcić kołem w prawo czy w lewo?
5: W lewo,
0: proszę bardzo.
1: Naprawione. A przygotował się na prawo, a ty mu w lewo. I dla ciebie, Basiu, będzie Joker. Możesz sobie wybrać literę.
5: No to w takim razie wybieram literę B jak Basia.
1: Dobrze, druga litera alfabetu, 20 sekund,
0: uwaga. W takim razie na literę B potrzebuję od ciebie państwo.
5: Berlin.
0: Miasto. Chcesz, możesz wrócić do państwa.
5: Bułgaria.
0: Miasto.
5: Bytom.
0: Znana postać.
5: Bartoszewski.
1: Dobrze. Berlin niedobrze, ale dobrze, że jeszcze nie zdążyłaś odpowiedzieć miasta i poprawiłaś państwo, bo już by było zero.
0: Dobrze, że wróciliśmy do Bułgarii z tego Berlina.
1: Złote piaski.
0: Udało się, ale jest okej, czasami tak jest, dobra. Nie ma się co przejmować.
1: 1, 2, 3, stresik robi swoje. Trójeczka, Basiu, dla ciebie. Na truje odpowiedź, ale zobaczymy, może wystarczy. Sebastian, w prawo, w lewo.
6: Lećmy też w lewo.
1: W lewo, proszę bardzo, masz 3 punkty do przebicia.
0: Drugiego Jokera ci nie obiecuję.
1: Ale może będzie.
0: Zobaczymy.
1: Kiedyś tak było, że dwa razy Joker się wylosował.
6: Mam nadzieję, że będzie.
1: Zdradliwa litera. Zdradliwa ostatnia litera alfabetu, czyli litera Z. Sebastianie, dla ciebie 20 sekund.

0: Prezent marzeń o wartości 500 stebek leci do ciebie, Basiu. Nagrody pocieszenia. Jakby nie ten Berlin, pewnie byłoby lepiej, co?
1: Nie przejmuj się za to.
2: Mamy dla ciebie fantastyczną paczkę gadżeta na takie pocieszenie.
0: Państwa miasta. Gramy jutro po 8.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezent marzeń.com.

SK2 Kielce. Ta gwiazda wystąpi na Top of the Top Sopot Festival 2026.

0: Ale akcja była w Bieszkowicach, to województwo pomorskie. O tym teraz czytamy i o tym opowiemy na 25 minut po 8. Słuchajcie, znaleziono gniazdo os w toalecie dla pracowników w bibliotece publicznej w Bieszkowicach.
1: To ten z pracowników, wiesz, który odkrył to gniazdo os w kibelku, to zapamięta ten dzień chyba do końca życia.
0: No, pewnie siedział sobie spokojnie w kabinie obok i się zdziwił, jak w bibliotecznej toalecie usłyszał bzykanko.
2: SK2.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i Bracia Koral. 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
4: ceny. Co sprawić dzieciakom na epickie pożegnanie wakacji?
5: Wejściówkę na nocowankę ze Stitchem i Minecraftem w parku trampolin Happy Jumper w Galerii Echo.
4: A wyżywienie będzie?
5: Pewnie! Będzie pizza, słodko-słony bufet i napoje non-stop. Będzie piniata i nocny chowany.
4: Kiedy?
5: 28 sierpnia od 20.30 do 9 rano. Dzieciaki bezpiecznie się bawią, a my mamy wolny wieczór.
4: A gdzie zgarnąć bilety?
5: Na kielce.happyjumper.pl. Wkrocz w nowy rok szkolny z uśmiechem z parkiem Happy Jumper.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbus. Cena z aplikacją złoty 9.

0: 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 za kilogram. Ciasto malinowa chmurka, cena z aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: I po reklamie.
4: Do 27 stopni maksymalnie dziś na termometrach w Kielcach. Jutro będzie troszkę więcej. Ogólnie czeka nas bardzo przyjemny i gorący weekend. Miejmy nadzieję, że to się sprawdzi i to się nie zmieni. Ale dziś w nocy mogą pojawić się burze i opady deszczu. A na kielckich ulicach spory ruch, zwłaszcza w centrum przy trasach wlotowo-wylotowych do naszego miasta. Oczywiście okolice Kadzielniczy, WDK-u mogą się korkować i podobnie na ulicy Warszawskiej.
5: Jest 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Uwaga kierowcy, zablokowana jest S5 koło Bydgoszczy w kierunku Gdańska. W Bożynkowie dochował samochód osobowy, nikt nie został ranny. Trasa jest nieprzejezdna, a utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Rosyjski dron wleciał w przestrzeń powietrzną Rumunii. Maszyna rozbiła się na niezamieszkanym terenie w południowo-wschodniej części kraju. Nie ma ofiar ani strat materialnych. Polskie kluby przed ostatnimi przeszkodami w europejskich pucharach. O 18.00 Jagiellonia zagra z Iberią Tbilisi. Godzinę później Lech Poznań zmierzy się z FC Thun, a w lidze konferencji o 20.00 Górnik Zabrze podejmie AS Monaco, o 21.00 Raków zagra z Hajdukiem Split.

0: Pamiętaj mnie.
1: No właśnie, o pamięć tu chodzi w tym cyklu, żeby nie zapomnieć, żeby pamiętać. A jak wam umknie, to my sprawdzamy, przypominamy, co się kiedyś działo w naszym pięknym kraju, czasami i na świecie. Kącik odkurzający, czyli to, co wydarzyło się tego dnia, który mamy dzisiaj, ale nie tego roku.
2: Ponad godzinę trwała akcja zdejmowania kobiety z drzewa w centrum Szczecina. Kobieta ugrzęzła między gałęziami, bo szukała tam swojej papugi. Pisała WP 20 sierpnia 2004 roku.
1: No i zobaczcie, czego to ludzie nie zrobią, żeby porozmawiać ze swoim adwokatem.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: No właśnie, poszukiwania czasami trwają, ale czasami się znajduje od razu ta osoba. Słuchajcie, było kiedyś takie hasło: głodny nie jesteś sobą. Na Podlasiu dochodzą do tego jeszcze promile.
1: No, w Zambrowie na jedno z osiedli została wezwana policja, bo 39-latka pod wpływem
0: leżała na chodniku.
1: Tak. No i kiedy do niej podeszli policjanci, to ona zaczęła ich gryźć.
0: Jednego konkretnie pogryzła, trafił
1: bardzo
0: podobno
1: mocno
0: na oddział zakaźny do szpitala, no. Ale słuchajcie,
1: policjanci byli pewnie przystojni.
0: Może właśnie byli przystojni, a ona chciała polecieć na ostro.
1: No. Gdyby, wiesz, to mężczyzna w ten sposób podrywał ładne policjantki, no bo pomyśl, nie? Jakby tak...
0: No.
1: Mężczyzna podrywał panią policjantkę.
0: Ładną.
1: Tak, ładną. No każda jest ładna. To co byś powiedział?

0: Bez końca to się stoi w kolejce do urzędu i o tych gigantycznych kolejkach też za niedługo opowiemy wam w newsach o 7.
1: Ale też będzie o kilkugroszowych podwyżkach na stacjach paliw.
0: Że tylko kilka groszy.
1: Kilka groszy. 7 zł, ale ile groszy to nie powiem, bo to już Paulina w newsach wam wszystko
0: dokładnie powie. Jak nie wiecie, jakie są ceny maksymalne, to też wrócimy z tym tematem w newsach o 9. Bądźcie blisko.

0: reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię. Liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce. Ulica Jagiellońska 92.
4: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion leśny vis-a-vis dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
5: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
6: Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
7: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
8: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
9: Osiedle na Górnej, etap 5. Spokojna lokalizacja, sprawdzone osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna. Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
16: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
15: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: po reklamie.
1: Witajcie ponownie, Wiktor Jakmicik. Na kieleckich ulicach jeszcze oczywiście spory ruch w centrum i na obrzeżach naszego miasta. Poza tym ulica Łódzka, tam też może się jeszcze całkiem dużo dziać. Ulica 1 Maja, Pakosz, Krakowska czy chociażby ulica Zagórska. I jeszcze przypominam, drodzy kierowcy, że na ulicy Źródłowej trwają prace drogowe, które potrwać mają tydzień do końca tego tygodnia, także na utrudnienia tam na pewno się natkniecie. Lepiej w ciągu dnia omijać to miejsce.
2: Zbliża się 9, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Alerty RCB obudziły rano mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. SMS-y ostrzegały przed zmasowanym rosyjskim atakiem tuż za wschodnią granicą. To pierwszy raz, gdy władze wykorzystały alerty RCB w związku z atakiem za wschodnią granicą Polski. Mieszkańcy Lublina opowiedzieli nam, co pomyśleli po otrzymaniu wiadomości.
3: Rano trzeba żyć szybko.
4: Tak.
5: Byłem bardzo jeszcze taki niewyspany. Taka moja pierwsza myśl, wydaje mi się, że chyba takie ataki tam powierzchni są codziennie na Ukrainie i nie wiem, dlaczego akurat dzisiaj.
2: Z mieszkańcami Lublina rozmawiała Monika Kowalewicz, a mieszkańcy Lublina dostali alert RCB już po 4 rano. SMS ostrzegł przed zmasowanym atakiem na zachodnią Ukrainę. O 5.30 przyszła wiadomość o zakończeniu ataku i braku zagrożenia na terytorium Polski. Gigantyczne kolejki w warszawskich urzędach. Mieszkańcy ruszyli zastrzec swój numer PESEL. Interesanci czekają kilkadziesiąt minut, a w niektórych przypadkach kolejki są tak długie, że wychodzą aż poza budynek. O szczegółach Olek Ruszkowski.
6: Po apelu ministra Gawkowskiego o zastrzeżenie swojego numeru PESEL urzędy miejskie pracują na najwyższych obrotach. Choć da się to zrobić w minutę w aplikacji mObywatel, to część Polaków woli zrobić to na miejscu i musi liczyć się z długim czasem oczekiwania. Spytaliśmy kolejkowiczów o odczucia.
7: Jesteśmy różni w wieku i no to trzeba czasu troszeczkę, no żeby to wszystko wprowadzić i wdrożyć.
8: Tłum, nie ma gdzie usiąść.
9: Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby mieszkańców jak najszybciej obsłużyć i żeby kolejki nie były zbyt długie.
6: Mówi Ewa Bujalska z Urzędu Dzielnicy na Mokotowie. Szacuje się, że po ataku na platformę MyDoctor mogły być zdane blisko 19 milionów Polaków.
2: Aby obsłużyć interesantów, urzędy w Warszawie jeszcze dzisiaj będą pracować dłużej, do godziny 18. Kilkugroszowe podwyżki na stacjach paliw. Diesel kosztuje dzisiaj maksymalnie 7,52 zł za litr. To o 5 groszy więcej niż wczoraj. A benzyna 95 podrożała o 3 grosze i kosztuje 6,49 zł za litr.
10: 2 minutki, dosłownie 2 minutki po 9:00, pora, żeby sobie zaparzyć kawkę, jak już jesteście w tym urzędzie, drogi urzędniku, droga urzędniczko, a kolejki sobie są.
11: Bez reklam, jeden po drugim.
12: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
10: Nie no, spokojnie, szybka kawa do okienka i jakoś to się obsłuży jeden po drugim. Powodzenia!

0: 20 minut po 9. Zespół Goja, za chwilę zespół Zio. Też dwusylabowe, jak to wszystko pięknie się układa. Jest kilka sylab w tym, co teraz powiem. Top of the top Sopot Festival 2026.
1: I my w tej imprezie również SK2 będziemy uczestniczyć i chcemy, żebyście również wy w niej uczestniczyli razem z nami, dlatego w tym tygodniu rozdajemy dla was podwójne karnety na tę imprezę. Dzisiaj już jeden poleciał do Oli.
0: Tak, nawet dwa, bo to podwójne.
1: No tak.
0: Jedna podwójna, o tak, jak chciałeś powiedzieć. Więc kto przespał, to dzisiaj już takiej szansy nie będzie, żeby zgadnąć. Ale jeszcze, jak już to wspominaliśmy na antenie, last minute jeszcze jutro, ostatni podwójny karnet na Top of the Top Sopot Festival 2026 jutro rozdamy.
1: Sprawdźcie sobie w kalendarzu, bo tutaj chodzi o tak zwaną operę leśną w czterech aktach. Czy będziecie 26 sierpnia dostępni? Jeżeli tak, to już tam pakujcie sobie klapeczki, ręczniczki. Co jeszcze można zabrać? Coś do opalania, bo pewnie ciepło również będzie w Sopocie.
0: I parawan przed koncertem, bo czyli to wieczorową porą, przed koncertem można pójść na plażę.
1: Rano trzeba przyjechać, wbić sobie parawan w plażę, potem molo, potem jakąś złotą rybkę w smażalni sobie zjeść.
0: I na koniec uczta muzyczna, czyli specjalnie dla was.
1: Opera!
0: Słuchajcie nas uważnie, jutro też te wejściówki rozdamy.
2: SK2.

0: Cudowne tylko najlepsze polskie hity w SC2. Cudowne również doniesienia z świata od matki natury do nas przychodzą tutaj.
1: Są już we wrocławskim zoo, taki nagłówek. No. Najmniejsze małpy świata. Mikroskopijne małpki mają zaledwie 12 centymetrów.
0: Ale jakie fajne, no. Jakie malutkie. No. Zobacz, to się przecież w dłoni mieści. Ta. Taka jedna, no. A co to za małpki? Jaka to małpka?
1: Ja się nie znam. Są dwa zdjęcia tej małpki w prasie. Wygląda na czystą.
2: SK2. Reklama.
3: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w Bosko! Z okazji otwarcia nowego lokalu Bosko w Galerii Echo mamy dla Was wyjątkową promocję. Wszystkie kawy z oferty podstawowej aż 50% taniej. Spróbuj naszych aromatycznych kaw, lodów własnej produkcji, chrupiących gofrów i pysznych deserów. Zapraszamy do Bosko w Galerii Echo na poziomie plus 1.
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. Co sprawić dzieciakom na epickie pożegnanie wakacji?
6: Wejściówkę na nocowankę ze Stitchem i Minecraftem w parku trampolin Happy Jumper w Galerii Echo.
5: A wyżywienie będzie?
6: Pewnie! Będzie pizza, słodko-słony bufet i napoje non-stop. Będzie piniata i nocny chowany.
5: Kiedy?
6: 28 sierpnia od 20.30 do 9 rano. Dzieciaki bezpiecznie się bawią, a my mamy wolny wieczór.
5: A gdzie zgarnąć bilety?
6: Na kielce.happyjumper.pl. Wkrocz w nowy rok szkolny z uśmiechem z parkiem Happy Jumper.
7: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
8: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
7: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
8: Niemożliwe.
7: Na kiermaszu płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny? Szokująco niskie.
8: Sprawdźmy to.
7: Skład fabryczny Kiermasz Płytek. Końskie, ulica Górna 3. Kiermaszpłytek.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.

dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Pani Anna Dąbrowska nieprawdę nam wyznaje w tym utworze. U nas cała prawda całą dobę, poza tym jednym utworem w Radiu SK 2 za chwilę Kinga Baryga po 10:00.
1: Mamy nadzieję, że przyjdzie, jeżeli nie utnie komara.
0: Właśnie, jeżeli pojawiłaby się cisza na antenie, to znaczy, że Kinga ucięła komara. Dzisiaj jest w ogóle jeszcze takie święto, o tym nie mówiliśmy. Właśnie Dzień Komara.
1: Wypada 20 sierpnia. No i jeżeli chodzi o komara, to na przykład jest to święto również tych, którzy lubią sobie jeździć komarkiem.
0: Czyli tym, motorkiem. Ja kiedyś na przykład uciąłem komara, także go pacnąłem i zostało mi ten jego nos cały, ten szpikulec został w ręce.
1: I jak poszedłeś potem na badanie, to powiedziałeś, już krwi nie trzeba pobierać, wszystko jest jak na dłoni.
0: No, proszę bardzo, tyle korzyści w jednym komarze. Pięknego dnia życzymy, Kowalski.
1: Bajda.
0: Do usłyszenia. Reklama.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
5: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
6: He's psycho.
5: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
7: Hello?
5: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama!
11: W teorii okazje na ogród się skończyły.
10: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.
13: Wiktoria Kmiecik, witajcie ponownie. Pogoda w Kielcach dziś naprawdę będzie bardzo, bardzo przyjemna. Przez pierwszą połowę dnia będzie mnóstwo słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to do 27 stopni, także gorący dzień nam się szykuje. Poza tym ciśnienie mamy w normie, może troszkę mocniej w ciągu dnia powiać, ale będzie naprawdę przyjemnie. A na kieleckich ulicach raczej nigdzie dłużej nie powinniście postać. Przypominam o utrudnieniach w ruchu na ulicy Źródłowej.

0: Jest 10:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Potężny rosyjski atak na Kijów. W nocnym ostrzale zginęło 12 osób, a około 40 zostało rannych. Jedna osoba zginęła także w obwodzie kijowskim. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że celem była infrastruktura cywilna. Na łączach jest nasza ukraińska korespondentka Marta Radio.
1: W stronę Kijowa w nocy wystrzelono kilkadziesiąt rakiet różnych typów, a także prawie 170 dronów. Od nocy w ukraińskiej stolicy trwa akcja ratunkowa. Najtrudniejsza sytuacja jest w dzielnicy Sołomiańskiej, jednej z najważniejszych i gęsto zaludnionych części miasta, gdzie rakieta uderzyła w 9-piętrowy blok. Ratownicy przeszukują gruzy i odrywają kolejne fragmenty zawalonych konstrukcji w poszukiwaniu ludzi. Ich prace co jakiś czas przerywają kolejne alarmy. W innych częściach miasta uszkodzone są domy i samochody, a także szkoła, szpital dziecięcy i przedszkole. Zniszczenia są także w obwodzie kijowskim. W Boryspolu pociski trafiły w duże magazyny z żywnością oraz obiekty Czerwonego Krzyża. Uszkodzone lub zniszczone zostały również budynki mieszkalne.
0: A jutro w Kijowie dzień żałoby. Żywność na świecie drożeje, ale w Polsce ceny spadają. W lipcu światowy indeks cen żywności wzrósł o 1% rok do roku. W Polsce tymczasem żywność potaniała o 0,8%, mówi Paweł Kraciński, ekonomista z SGGW.
2: Pewne jest to, że jest dość duża zmienność, bo świat ekonomiczny za sprawą ludzi staje się bardzo nieprzewidywalny. Wchodzi polityka, geopolityka, różne zawirowania w różnych częściach świata, wpływ zmian klimatu.
0: W porównaniu z ubiegłym rokiem najbardziej podrożały napoje, a najbardziej potaniały z kolei tłuszcze, między innymi oleje i masło. Ciszej proszę, pod takim hasłem 4 września odbędzie się protest w Warszawie. Mieszkańcy centrum chcą zwrócić uwagę na uciążliwy, szczególnie nocny hałas. Protest organizuje Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, mówi Michał Pochna, organizator protestu.
3: Jeśli chodzi o hałas w takich miejscach jak tutaj na Marszałkowskiej, Świętokrzyskiej, sami mierzyliśmy ten hałas certyfikowanymi sonometrami, które pokazywały w piku, potrafił ten hałas dochodzić do 110-120 decybeli.
0: Protest odbędzie się 4 września o 18 na Placu Centralnym, a podobna manifestacja przeszła ulicami Warszawy rok temu.
4: Dzień. Nie przyciszyłam. Dzień dobry, witam serdecznie. 2,5 minuty po godzinie 10:00. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Dzisiaj 20 dzień sierpnia, a co to za dzień? Dzień wyznawania miłości.
5: O, jak
4: nie tylko dzień komara, tak jak mówią chłopaki, ale dzień wyznawania miłości. Więc jeśli wy chcecie wyznać komuś miłość w Radio SK2, to proszę bardzo. Głosówki na Messengerze Radia SK2 czekam z niecierpliwością i w tak zwanym międzyczasie wam gram najlepsze polskie hity. Sara James na dobry początek, Kinga Baryga, witam i zapraszam.
6: SK2.

Ale się zrobiło romantycznie, a to za sprawą zespołu Lady Punk i Zawsze tam, gdzie ty. 17 minut po godzinie 10. Tak wam gramy w Radio SK2. A jak już, że zrobiło się romantycznie, no to ja przypomnę, że dzisiaj obchodzimy Dzień Wyznawania Miłości. 17,5 minuty po godzinie 10. Mamy 20 dzień sierpnia. Kto jeszcze tej miłości nie wyznał osobiście, to bardzo proszę. Kto jeszcze swojemu partnerowi, swojej partnerce nie powiedział tego najważniejszego słowa w życiu, no to to jest ten moment. Moi drodzy, działajcie. A jeśli chcecie, żeby Radio SK2 wam pomogło, to też możecie. Piszcie na Messengerze Radio SK2. Dzisiaj Dzień Wyznawania Miłości, więc my pozwolimy wam ją wyznać na antenie. A już teraz gramy kolejne najlepsze polskie hity. Lanbery i Ostatni Most w Radio SK2. SK2.

Przyszedł moment, że cofamy się do roku 1984, bo to właśnie wtedy powstał jeden z największych polskich przebojów od Grażyny Łobaszewskiej, czyli Czas nas uczy pogody. No, autorem tego tekstu o dojrzewaniu i przemijaniu jest oczywiście Jacek Cygan, a muzykę skomponował Krzesimir Dębski. Utwór ukazał się na płycie solo i w duecie, no i robi wrażenie na nas do dziś. Jeśli ktokolwiek ma jakiś gorszy czas, to myślę, że tego numeru posłuchać. Warto posłuchać. Mnie osobiście on w wielu trudnych momentach życia pomagał. No to co? Gramy w Radio SK2. Grażyna... gramy już teraz. Grażyna Łobaszewska i Czas nas uczy pogody.

0: tu Wiktoria Kida, Księga Żywiołów z najnowszym numerem Co mi tam, który gramy wam właśnie w Radio SK 2. A dzisiaj dzień wyznawania miłości. No i słuchajcie, odzywacie się do nas, proszę bardzo, wyznajecie tę miłość. No to teraz antenę oddajemy Danielowi.
1: Halo, halo, z tej strony Daniel. Chciałem przekazać swojej żonie Dianie, że ją bardzo mocno kocham i że nie mogę się doczekać, aż wrócę do domku i jej to powiem, ją wyściskam i wycałuję. Pozdrawiam, miłego dzionka dla wszystkich.
0: Pozdrawiamy cię, Danielu. No powiem szczerze, że naprawdę zrobiło się bardzo słodko. Ciekawe, ciekawe, jak tak pospędzacie trochę czasu razem, czy nadal będzie bez żadnej kłótni.
2: SK2. Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
5: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
6: Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
7: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
6: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
7: Osiedle na Górnej, etap 5. Spokojna lokalizacja, sprawdzone osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna.

0: Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl.
1: Co sprawić dzieciakom na epickie pożegnanie wakacji?
2: Wejściówkę na nocowankę ze Stitchem i Minecraftem w parku trampolin Happy Jumper w Galerii Echo.
1: A wyżywienie będzie?
2: Pewnie! Będzie pizza, słodko-słony bufet i napoje non-stop. Będzie piniata i nocny chowany.
1: Kiedy?
2: 28 sierpnia od 20.30 do 9 rano. Dzieciaki bezpiecznie się bawią, a my mamy wolny wieczór.
1: A gdzie zgarnąć bilety?
2: Na kielce.happyjumper.pl. Wkrocz w nowy rok szkolny z uśmiechem z parkiem Happy Jumper.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Edyta Bartosiewicz i ostatni, to już ostatni numer przed godziną 11. Po 11 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Bajm, ale będzie też Sylwia Grzeszczak. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona MK Cafe 500 gramów 24,89. A od piątku banany kilogram 2,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
4: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
5: To zależy.
4: Czyli?
5: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
4: Serio?
5: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
4: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
5: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
4: I to wszystko na jednej uczelni?
5: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
4: To właśnie studia, których szukałam.
5: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
6: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę.
8: Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Nastanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3. www.kiermaszpłytek.pl.
9: W Szkole Medycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy już od 60 lat bezpłatnie kształcimy przyszłych techników i nie tylko. Oferujemy takie kierunki jak elektroradiolog, opiekun medyczny, masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, technik sterylizacji medycznej. Ucz się z nami bezpłatnie i korzystaj z naszych umów z pracodawcami. Więcej na szkolamyślnikmedyczna.com.pl. Morawice, ulica Kielecka 7.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Wiktor Jakmiecik, dzień dobry, witajcie. Dużo słońca w całym mieście dziś nad Kielcami. Jeśli chodzi o temperaturę, to do 27 stopni odczuwalna może być wyższa, także czeka nas gorący i słoneczny dzień, przynajmniej przez pierwszą połowę dnia. A co na kieleckich ulicach? Spory ruch mamy na ulicy Łódzkiej, Bohaterów, Warszawy czy Zagórska. Tam też całkiem sporo się dzieje, oczywiście większy ruch mamy w centrum naszego miasta.
0: Jest 11. Paulina Horbacowska, to są newsy Eski 2. Karambol na autostradzie A4 pod Krakowem. Pomiędzy targowiskiem a Niepołomicami zderzyło się 6 aut. 2 są poważnie uszkodzone. Nikomu nic się nie stało, ale zablokowany jest jeden pas w stronę Krakowa. Korek ma już 6 km. Utrudnienia są też na krajowej 94 między Legnicą a Środą Śląską. Ciężarówka zderzyła się z dostawczakiem i autem osobowym. Nikt nie został ranny, ale ruch odbywa się tam wahadłowo. Syreny alarmowe mają zostać połączone w jeden krajowy system. Nad zmianami pracuje resort spraw wewnętrznych. System ma być zarządzany centralnie i połączony z alertami RCB. Syren nie trzeba było uruchamiać podczas nocnego rosyjskiego ataku na Ukrainę. O szczegółach Mateusz Chłystun.
15: Rządowy system alarmowania za pomocą

0: syren otrzymał roboczą nazwę Soja. Ma być zarządzany przez Straż Pożarną. Najpierw jednak te syreny trzeba po prostu przejąć i połączyć.
1: W skali całego kraju mamy blisko 22,5 tysiąca syren należących do różnych podmiotów, które działały w rozproszeniu.
0: Wyjaśnia rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Resort pracuje jednak nie tylko nad automatycznym uruchamianiem syren.
1: Ale także nad aplikacją informującą o zagrożeniach oraz systemem powiadamiania broadcastowego.
0: A częścią tego systemu mają być także działające alerty RCB, takie jak rozsyłane dziś na Lubelszczyźnie.
1: SMS-y nie mówiące o tym, że nadchodzi zagrożenie, tylko że potencjalnie każdy powinien być przygotowany.
0: Tłumaczy rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych.
2: Winobranie w Zielonej Górze. W mieście powstanie miasteczko winiarskie z ponad 40 stoiskami promującymi lokalne winnice. Na mieszkańców i turystów czekają też inne atrakcje, mówi Bartłomiej Gruszka z Fundacji Tłocznia.
3: Przygotowaliśmy liczne degustacje. Też mamy zaplanowane liczne spacery winiarskie. Te spacery wieczorne z lampami naftowymi po ciekawych zakamarkach Zielonej Góry, po piwnicach winiarskich. No i też mamy galę lubuskiego wina w palmiarni.
2: Będą też kursować specjalne winobusy, które zabiorą gości na lubuskie winnice.
4: 2 minuty po godzinie 11, a wy cały czas możecie wyznawać miłość na antenie Radia SK 2 i do tego wszystkiego ja wam tak pogram, tak romantycznie. Zaczniemy sobie godzinę 11 razem z zespołem Baim i o tobie, Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Stachurski i z każdym twym oddechem w Radio SK2. Tak wam właśnie gramy, bo to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą dzisiaj, 20 dzień sierpnia, to oznacza, że dzisiaj jest dzień wyznawania miłości i wy tę miłość wyznajecie. Piszecie wiadomości, wysyłacie głosówki, to proszę bardzo. Tomasz napisał: Małgosiu, jesteś osobą, przy której świat wydaje się piękniejszy, a zwykłe chwile nabierają znaczenia. Uwielbiam twój uśmiech, głos, twoją obecność i to, jak potrafisz sprawić, że nawet najzwyklejszy dzień staje się lepszy. Tomku, jakim ty jesteś romantykiem? Pozdrawiamy serdecznie ciebie i twoją partnerkę Małgosię. Swoją drogą, zaczęłam trochę czytać o badaniach i one mówią, że wbrew stereotypom, to mężczyźni częściej mówią kocham cię jako pierwsi. Bo 76% badanych wskazało mężczyznę jako osobę, która pierwsza wyznała miłość. No to, drogie panie, my nie możemy być gorsze, absolutnie. Proszę bardzo, to jest chwila dla was, a ja gram dalej najlepsze polskie hity. SK

0: Sarsa i bronię się, tak wam gramy w Radio SK2. Moi drodzy, Sopot Festival, Top of the Top Sopot Festival zbliża się wielkimi krokami. Wystartuje już 24 sierpnia, a już 25 sierpnia walka o bursztynowego słowika. Dokładnie tak, są osoby, są artyści, którzy są tutaj nominowani, tak jak Kasia Sienkiewicz, jak Sarsa Emo właśnie chociażby, ale także Kuba i Kuba. Ci młodzi mężczyźni robią robotę. Znacie ich z hitu na przykład Dość, ale podczas występów i podczas tej walki o bursztynowego słowika zaśpiewają swój najnowszy numer Stygnie lato, który też poruszył wasze serca i już teraz właśnie w ramach tej prezentacji nominowanych numerów gramy wam Stygnie lato od Kuby i Kuby. Miłego słuchania.
1: SK2.
0: Jak najbardziej można śpiewać, można też poruszać bioderkiem albo nogą pod biurkiem.

0: Perfekt i Niepokonani, tak wam gramy 21 minut przed godziną 12. 12 zbliża się wielkimi krokami, ale weekend również zbliża się wielkimi krokami, a jutro już mamy piątek. A jak piątek, to oczywiście najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Zachęcam was do głosowania na wasze ulubione numery. Ostatnio numerem jeden był... Był numer na błysk od Dawida Podsiadły, ale to jeszcze nie koniec, bo wszystko w waszych rękach. Wy możecie głosować na te swoje ulubione numery, możecie też zerknąć na nasze propozycje, a w tych propozycjach między innymi będzie pięknie od Marisy, ale także inne numery, na które możecie właśnie zagłosować. No to co? Wy głosujcie, sk2.pl, tam wchodzicie w zakładkę Gorąca Polska 20 i głosujecie, a ja zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka już jutro po godzinie 18 na najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki.
1: SK2. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Co sprawić dzieciakom na epickie pożegnanie wakacji?
5: Wejściówkę na nocowankę ze Stitchem i Minecraftem w parku trampolin Happy Jumper w Galerii Echo.
4: A wyżywienie będzie?
5: Pewnie! Będzie pizza, słodko-słony bufet i napoje non-stop. Będzie piniata i nocny chowany.
4: Kiedy?
5: 28 sierpnia od 20.30 do 9 rano. Dzieciaki bezpiecznie się bawią, a my mamy wolny wieczór.
4: A gdzie zgarnąć bilety?
5: Na kielce.happyjumper.pl. Wkrocz w nowy rok szkolny z uśmiechem z parkiem Happy Jumper.
6: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
7: Przygoda i adrenalina w parku linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas.

0: czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
1: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Castorama!
4: W teorii okazje na ogród się skończyły.
3: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.

Dawid Podsiadło i pięknie płyniesz. Patrząc na to, że mamy dzisiaj czwartek, to my wszyscy pięknie płyniemy w stronę weekendu, który zbliża się do nas wielkimi krokami, ale zanim weekend, no to jeszcze dwa dni w pracy, bądź na urlopie, bądź w domu, bądź gdziekolwiek jesteście. My wam gramy najlepsze polskie hity, które umilają czas. Po godzinie 12 takowe się pojawią, będzie m.in. Sanach i etc.

0: Terra na disco.
1: Reklama.
2: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w bosko! Z okazji otwarcia nowego lokalu Bosko w Galerii Echo mamy dla Was wyjątkową promocję. Wszystkie kawy z oferty podstawowej aż 50% taniej. Spróbuj naszych aromatycznych kaw, lodów własnej produkcji, chrupiących gofrów i pysznych deserów. Zapraszamy do Bosko w Galerii Echo na poziomie plus jeden.
6: Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
7: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
8: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
9: Osiedle na Górnej, etap piąty. Spokojna lokalizacja, sprawdzone osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna. Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ubezpieczenie samochodu w banku?
14: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
15: I po reklamie.
16: Cześć Wam ponownie, Wiktoria Kmicik. Sprawdzam, co w pogodzie w Kielcach, ale tu raczej bez większych zmian. W ciągu dnia bardzo pogodnie, temperatura do 27 stopni, ciśnienie mamy w normie, także nasze samopoczucie powinno być bardzo, bardzo dobre. I raczej bez opadów. A na kieleckich ulicach oczywiście jeszcze spokojnie, ale drodzy kierowcy, przypominam o ulicy Źródłowej. Tam trwają prace drogowe, więc na utrudnienia natkniecie się na pewno w ciągu dnia i oczywiście na ulicy Łódzkiej.
17: Jest 12. News SK2, Anna Łobocka. Premier broni zmian w podatkach i odpowiada na krytykę z Pałacu Prezydenckiego. Komplikowanie systemu albo więcej liczenia, więcej zasad, więcej zamieszania. Tak Kancelaria Prezydenta komentuje rządowe propozycje, które jeśli przejdą przez parlament, trafią na biurko Karola Nawrockiego. Tej krytyki nie rozumie premier Donald Tusk.
18: Tak sobie nie strzeliliśmy z palca tego projektu. To są miesiące odpowiedzialnych prognoz, badań, statystyk. Prezydent w tym nie pomaga, delikatnie powiem. Nam byłoby łatwiej podejmować decyzje, gdyby takie kwestie jak podatek cukrowy czy ostatnio podatek od koncernów paliwowych, gdyby znalazło to akceptację u prezydenta. Nie pomaga, czasami przeszkadza.
17: Przypomnę, rząd proponuje, aby próg podatkowy był podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych. Na tym ma skorzystać 3,5 miliona Polaków, a do tego 24, a nie 32% stawka PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy. To przede wszystkim oszczędność dla zarabiających około 15 tysięcy złotych brutto miesięcznie. 23-latek z Lubartowa na Lubelszczyźnie usiłował zabić swoją babcię. Teraz grozi mu dożywocie. 93-latka zaatakowana kastetem w głowę walczy o życie w szpitalu. Mężczyzna po pobiciu sam zadzwonił na numer alarmowy, mówi Marcin Bajon z policji w Lubartowie.
19: Młody mężczyzna natychmiast został obezwładniony i zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Od mężczyzny pobrano próbki krwi do dalszych badań laboratorium.

0: laboratoryjnych pod kątem obecności środków odurzających i substancji psychotropowych.
1: W jego mieszkaniu znaleziono 80 gramów mefedronu i maczetę. Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Zakaz kąpieli w Bałtyku. Nie można wchodzić do wody w części nadmorskich kąpielisk w województwie zachodniopomorskim i pomorskim. Czerwona flaga powiewa m.in. w Mielnie, Dąbkach, Rowach, Dziwnowi i Mrzeżynie. To z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych.
2: 12:02 to jest idealny moment, żeby zrobić sobie przerwę, jeśli jesteście w pracy, a jeśli jesteście na urlopie, no to cały czas odpoczywajcie, a ja będę grała najlepsze polskie hity. Do tego już za chwilę wpadnie do nas Kamil Nosel, bo on przecież wkręca w Radio SK2 i to on spowoduje, że może poprawi wam się humor, jeśli jest nie za dobry, a ja gram i też poprawiam humor najlepszymi polskimi hitami. 12:00 zaczniemy razem z Sanach i Ed Cetera na disco. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
3: SK2.

0: Ryszard Rynkowski, wypijmy za błędy, a już teraz Kamil Nosel wkręca w Radio SK. Danusie, posłuchajcie.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Proszę.
3: Czy ja się dotelefonowałam do pani Danuty z przylotu do Wielkiej Brytanii na 14?
2: Tak, proszę panią.
3: Moje uszanowanie wykolejone z ambasady telefonuje. Szanowna pani, bym poprosiła o dokumentację paszportową rocznika. Już pani mówię, bo mi ECA tutaj nie chce pani przepuścić. 98 roku.
2: No ja w ogóle nie wiem o co chodzi, naprawdę.
3: W 98 roku była jakaś wycieczka autokarowa do Wielkiej Brytanii przez biuro podróży i tutaj były wbite, proszę pani, pieczątki wjazdowe. Ja nie mam, proszę pani, wyjazdowej pani wbite. Gdyby pani mogła mi to na paszporcie pokazać.
2: No ale jak ja mogę okazać w paszporcie, jak ja mam w ogóle zmieniony paszport i nie mam żadnych informacji takich. No przecież ja mam nowy paszport, proszę panią.
3: A mogłaby się pani cofnąć do tego z 98 paszportu?
2: Ale ja nie mam z 98 roku paszportu.
3: A do starostwa, gdyby pani mogła pójść po ten paszport, proszę pani?
2: 98 rok, że ja w Wielkiej Brytanii?
3: Tak.
2: Ale proszę mi powiedzieć, skąd pani dzwoni w ogóle?
3: Z ambasady. Obsługuje system ETA, czyli tak zwane, proszę pani, zezwolenie
2: ale
3: na
2: ja
3: pobyt.
2: Ale ja wiem, ja dostałam potwierdzenie tak. ETA, bo ja się w tej chwili wybieram na wycieczkę
3: tak.
2: do Wielkiej Brytanii.
3: No i właśnie mówię,
2: Londynu.
3: Proszę pani, że system mi wypluwa panią jako error buffer 500, więc mówię, zadzwonię i sprawdzę. I teraz tak, patrząc w historię tego systemu, mam rok 1998, przyjazd, proszę pani, do Wielkiej Brytanii, ale wyjazdu nie mam.
2: Ale ja nie mam żadnej pieczątki wyjazdowej, proszę panią.
3: Ja mogę przymknąć oko, jeśli pani jeszcze załatwi sobie na granicy z Wielką Brytanią jakąś starą pieczątkę z datą na 98 rok, dostarczy mi, proszę pani, a ja to ręcznie mogę zrobić i tyle.
2: Proszę panią, a proszę mi powiedzieć, jak to sobie na granicy można załatwić pieczątkę, bo ja o czymś takim nie słyszałam.
3: Jeśli pani ma jakieś znajomości, proszę pani, to można.
2: Nie mam, proszę panią, nie mam znajomości.
3: Jeśli nie, to trzeba szukać tego paszportu z tą pieczątką, że pani była i pani wróciła.
2: Ja pójdę tam do starostwa, ale wiem, że oni mi nie pomogą, bo jest okres taki, że oni nie trzymają takich dokumentów i ja mam załatwiony, proszę panią, prywatny wylot, mam apartament i zostałam w tej chwili pozbawiona możliwości wjazdu do Wielkiej Brytanii.
3: To może Asia by w tym wszystkim pomogła?
4: Mamo, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
2: Ale mnie pani wykręcona. No proszę panią, jak to pani mogła? I to Asia mi tak zrobiła.

czasu. Krzysztof Krawczyk i Życie jak wino to już za nami, a przed nami Wiosna, ach to ty. No słynna piosenka i tytułowy album Marka Grechuty z 1987 roku. Utwór, wiadomo, opowiada o nagłej zmianie pogody i nadejściu ciepłych dni, no ale to jest coś więcej. Ja mam wrażenie, że to jest taki nasz hymn wiosny. Wszyscy, kiedy pojawiają się pierwsze kwiatki, kiedy trawa zielenieje, kiedy ptaki zaczynają pięknie śpiewać, zaczyna świecić wiosenne słońce, myślimy właśnie o tym utworze. I już teraz, żeby odczarować trochę to pochmurne niebo nad całą Polską, gramy wam specjalnie w Radiu SK2 Marek Grechuta i Wiosna, ach to ty.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: Piękna, utalentowana i niezwykła Zalia. Tak wam gramy w Radio SK2. Tylko kochaj mnie, to jej najnowszy numer, który właśnie gramy wam w Radio SK2. Swoją drogą chciałabym powiedzieć, że dzisiaj 20 dzień sierpnia, a to jest dzień wyznawania miłości. Nie dość, że piosenki do tego skłaniają, to jeszcze skłaniamy my, Radio SK2. I gramy kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną prawdziwa gwiazda w Czechach, ale również w Polsce. Ewa Farna z numerem Cicho.
1: SK2. Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
8: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w Bosko! Z okazji otwarcia nowego lokalu Bosko w Galerii Echo mamy dla was wyjątkową promocję. Wszystkie kawy z oferty podstawowej aż 50% taniej. Spróbuj naszych aromatycznych kaw, lodów własnej produkcji, chrupiących gofrów i pysznych deserów. Zapraszamy do Bosko w Galerii Echo na poziomie plus jeden.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
13: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
12: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
13: Niemożliwe.
12: Na kiermaszu płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
13: Sprawdźmy to.
12: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszplytek.pl.
14: I po reklamie.

0: Godzina 13 zbliża się wielkimi krokami. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą zbliża się też pora obiadowa, więc niezależnie od tego, gdzie jesteście, czy w pracy, czy na urlopie, czas na taki obiad się udać. No my obiadu wam nie zaserwujemy, ale mamy za to mnóstwo najlepszych polskich hitów i takie będą po godzinie 13.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój

0: Pokój cały zagaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
9: I po reklamie.
10: Dzisiaj dużo słońca w całym mieście, przynajmniej przez pierwszą połowę dnia. Później tych chmur może być nad Kielcami trochę więcej. Niewykluczone, że wieczorem i nocą popada. Ale to jeszcze oczywiście może się zmienić. Temperatura dzisiaj do 27 stopni. Na kieleckich ulicach oczywiście jeszcze bez większych utrudnień. Także przez miasto raczej szybko powinniście przejechać, ale też nie przesadzajcie z tą prędkością, żeby było bezpiecznie. A ja przypominam, że prace drogowe trwają na ulicy Łódzkiej i Źródłowej.
11: Jest 13. News SK2, Anna Łowocka, Lex Szarlatan bez podpisu prezydenta. Przepisy Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Ta nowelizacja wzmacniała uprawnienia Rzecznika Praw Pacjenta w walce z pseudomedycznymi praktykami. Ustawę popierają lekarze i resort zdrowia, a środowiska medycyny alternatywnej przekonywały prezydenta do weta. Karol Nawrocki zdecydował się na Trybunał i zapowiedział, że przedstawi własną wersję przepisów w tej sprawie.
12: Ustawa w obecnym brzmieniu budzi wątpliwości konstytucyjne. Kluczowym problemem jest pozbawienie obywateli realnego prawa do sprawiedliwego procesu i skutecznej obrony. Ustawa pozwala na wykonanie kar i blokad przed prawomocnym wyrokiem sądu, przez co następcza kontrola sądowa staje się właściwie iluzoryczna.
11: Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta podkreślali, że nowe prawo uchroni przed wyłudzaniem pieniędzy i narażeniem na niesprawdzone terapie, które mogą negatywnie wpłynąć na proces leczenia. Co najmniej 15 ofiar i kilkudziesięciu rannych to w Kijowie po nocnym zmasowanym ostrzale Rosjan. W ukraińskiej stolicy po raz trzeci dziś zabrzmiał alarm powietrzny. Jest zagrożenie ponownego ataku. To utrudnia akcje ratunkowe, które obecnie służby prowadzą w trzech kijowskich dzielnicach. A na miejscu jest nasz korespondent Ołech Biłecki.
13: Na chwilę obecną wiadomo o uszkodzeniu co najmniej 20 bloków mieszkalnych, szkoły, przedszkola oraz szpitalu dla dzieci. Pod Kijowem w pożarze spłonęli produkty żywnościowe na jednej z hurtowni. Aby zlokalizować ogień, służba ratownicza musiała wykorzystać helikoptery. Rosyjski dron tej nocy także uderzył w oddział policji w Żytomierzu, mieście obwodowym na zachód od Kijowa. Nie żyją 3 osoby, jeszcze 53 dostali obrażenia. Do ataku tym razem Rosjanie użyli pocisków balistycznych oraz manewrujących, a także wielką liczbę dronów. Kijów, Ołech Biłecki.
11: Minister energii podał jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Będą wyższe niż dzisiaj. W piątek litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,52, benzyny 98, 7,33 zł, a oleju napędowego 7,56. Rządowy program Cena paliwa niżej będzie obowiązywał do końca sierpnia.
14: 2,5 minuty po godzinie 13, a my gramy dalej.

i najlepsze polskie hity. W tej godzinie również porozmawiamy sobie trochę z Anią Karwan, która opowie o nominacji do bursztynowego słowika. Ale najpierw gramy. Sylwia Grzeszczak i Flirt to na dobry początek. Kinga Baryga, witam i zapraszam. 10 hitów. 10 najlepszych.

Natalia Schroeder, Liber, wszystkiego na raz. No tego się nie da, ale jakby tak czwartek okazał się piątkiem, no okazuje się, że wy tak macie. Wy tak macie. Ma tak na przykład słuchaczka Justyna, która napisała: u nas aktualnie czterodniowy system pracy, więc mam dzisiaj piątek. No i można pozazdrościć Justynie, albo można słuchać dalej najlepszych polskich hitów i spowodować, że dotrwanie do tego piątku będzie łatwiejsze. No to gramy. ONA i znalazłam już teraz.

0: Jonathan Bledka i Gips z numerem Róż, tak wam gramy w Radio SK2, a jako że Top of the Top Sopot Festival zbliża się wielkimi krokami, to my przybliżamy wam osoby, artystów, którzy są nominowani właśnie do tego konkursu, konkursu o bursztynowego słowika. To już kultowy konkurs, bardzo historyczny i wśród tych nominowanych są m.in. Kuba i Kuba, Kasia Sienkiewicz, Jeremi Sikorski, ale także Ania Karwan. I słuchajcie, udało nam się porozmawiać z Anią Karwan. Łukasz Zduńczyk spotkał się z nią i postanowił zapytać o kilka rzeczy. Posłuchajcie.
1: Bardzo marzyłaś o tym, żeby pojawić się w Operze Leśnej i powalczyć o bursztynowego słowika. Dlaczego aż tak bardzo o tym marzyłaś, skoro

0: Bo już masz hity na koncie, masz sukcesy muzyczne, ale jednak dlaczego cały czas robi to na tobie takie wrażenie?
1: Wiesz co, ja mam obraz z dzieciństwa, kiedy mam te 11-12 lat i pamiętam widok swojego pamiętnika, był czerwony. Mam czerwony pamiętnik, na rogu jest napisane imię mojej pierwszej miłości, a w środku, mniej więcej właśnie w sierpniu, jest wpis o tym, że nie mogę się odzywać w domu, bo mama ogląda konkurs bursztynowego słowika, kiedyś jej pokażę, że stanę na tej scenie. To jest szok. Ja mam ciary, jak o tym mówię, za każdym razem, ale to naprawdę się stało i wiesz, dla mnie to jest bardzo metafizyczne przedsięwzięcie, to co się dzieje. I dlatego wydaje mi się, że sobie też gdzieś w tym wszystkim nie zdajemy sprawy z tego, że nasze marzenia się potrafią spełnić, a wszystko zaczyna się od pragnienia w sercu.
2: Dokładnie tak. Wszystko zaczyna się od pragnienia w sercu i Ania Karwan na tej scenie się pojawi, marzenia się spełniają. Jak widać, no to posłuchajcie, co ona zaśpiewa właśnie na sopockiej scenie. Ania Karwan i W to mi graj już teraz w Radiu SK2. SK2.

0: Lady Punky, znowu pada deszcz, 20 minut przed godziną 14. Miejmy nadzieję, że padać jednak w całej Polsce w ten weekend nie będzie. Że jednak ujrzymy więcej słońca niż deszczu. Trzymamy bardzo mocno za to kciuki. No i przypominam, że 24 sierpnia rozpoczyna się festiwal Top of the Top Sopot Festival i my mamy wejściówki na trzeci dzień tego festiwalu. Słuchajcie Radia SK2 jutro bardzo uważnie, bo takie bilety jeszcze będziemy rozdawać. A już teraz gramy kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę Dawid Podsiadło, ale także Sanach.
1: SK2. Reklama.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie kabanosy Exclusive Tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
15: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
14: Nowy pokój dziecka.

0: tania kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

0: Igo i cud. Tak kończymy godzinę 13. Po godzinie 14 między innymi Oskar Cyms, ale też Sarsa.
1: Reklama.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się.

0: 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Witajcie, Wiktoria Kmicik, wracam z nowymi wieściami pogodowymi dla Kielc. Temperatura tu się nic nie zmienia, do 27 stopni odczuwalna, będzie wyższa. Niestety mocniej dziś wieje wiatr, może on nam niestety przeszkadzać. Co więcej, w nocy pojawi się deszcz. A ten deszcz niestety może być dość ulewny, niewykluczony, że pojawią się też burze. Meteorolodzy ostrzegają. Poza tym na kieleckich ulicach może nam się korkować centrum i ulica 1 Maja.
5: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Jest 14 News SK2, Anna Łobocka. Tragiczny wypadek na Podkarpaciu. Zginęła 9-letnia dziewczynka. Samochód, którym podróżowała kobieta z trojgiem dzieci, wypadł z drogi i uderzył w przepust w Szkodnej, relacjonuje Agnieszka Ciurkot z Robczyckiej Policji.
8: Kierująca straciła panowanie nad pojazdem na łuku drogi i auto uderzyło w przepust. Na miejscu lądowało LPR. Jednak mimo działań ratowniczych, życia 9-letniej dziewczynki nie udało się uratować.
7: Na miejscu pracują mundurowi pod nadzorem prokuratora. ABW zatrzymała Ukraińca podejrzanego o próbę zamachu na zlecenie rosyjskich służb. 63-letni Serhii P. usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Miał podłożyć bombę pod autem przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego, a potem uciec do Polski. O szczegółach Mateusz Chłystun.
9: Do próby zamachu na przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego doszło w podkijowskim Irpieniu. Serhii P. miał podłożyć pod jego autem improwizowaną bombę. Ta miała eksplodować po połączeniu na dołączony do niej telefon komórkowy. Mechanizm ostatecznie jednak nie zadziałał. 63-latek po nieudanym zamachu zbiegł do Polski i ukrywał się w Warszawie. Agenci namierzyli go we współpracy z ukraińskimi służbami, zatrzymali i doprowadzili do prokuratury. Śledztwo w tej sprawie wciąż jednak trwa, prowadzi je ABW pod nadzorem Prokuratury Krajowej. Zatrzymany Serhii P. został tymczasowo aresztowany.
7: Opłata turystyczna ma w 100, a nie 80% trafiać do budżetu gminy, zapowiedział premier. Rząd wprowadzi tę zmianę do projektu, który jest w Sejmie. Donald Tusk mówił o tym w Krakowie, który, jak zaznaczał, jest ofiarą nadmiernej turystyki.
10: To znaczy, że miasto ponosi bardzo poważne ciężary. Nie tylko profity, wiadomo, turystyka to jest biznes, ale to jest związane także z gigantycznymi wydatkami takiego miasta, kiedy trzeba gościć tą ponadmiarową grupę ludzi.
7: Nowa opłata turystyczna ma być pobierana w hotelach oraz innych obiektach, które świadczą takie usługi.
11: Dwie minuty po godzinie 14, a my gramy dalej najlepsze polskie hity. To jest czas, kiedy można sobie zrobić przerwę na przykład na kawę. No właśnie, ale co się u Was dzieje? Co robicie w tych ostatnich dniach wakacji? Dajcie znać, czekam na Wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2 i gram najlepsze polskie hity. Oskar Sims na dobry początek, nie dość, że przystojny, to jeszcze utalentowany i jego numer na niebie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Manam i bez ciebie umieram. O tak, wam właśnie gramy. 15 minut po godzinie 14. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a my na Messengerze Radio SK2 dostaliśmy taką wiadomość. Uwaga! Dzień dobry, w ostatnie dni urlopu umilacie mi porządki generalne mieszkania. Słucham was online z Niemiec. Może uda się pozdrowić na antenie moich rodziców. Oni słuchają was cały dzień, bo radio w kuchni towarzyszy im codziennie. A więc pozdrowienia dla mamy i taty od Justyny. Dużo zdrówka. No to pozdrawiamy drogich rodziców, drogą Justynę. Mam nadzieję, że kolejne najlepsze polskie hity, które tutaj przygotowaliśmy, sprawią, że te generalne porządki przejdą bardzo szybko. Wręcz błyskawicznie.
1: SK2.
0: No to już teraz Grzegorz Chyży i Tap na chwilę.

0: Wieku czasu.
1: I tak cofamy się do roku 1986, bo to właśnie wtedy powstał wielki hit zespołu Papa Dance, pochodzący z kultowej płyty Poniżej Krytyki. No, powiem wam szczerze, że mnie szczególnie podoba się początek, zawsze kojarzę go z takimi imprezami rodzinnymi, kiedy byłam dzieckiem i właśnie ten keyboard gdzieś tam się pojawiał. A mowa oczywiście o Najstory, który już teraz w ramach Wehikułu Czasu w Radio SK 2 gramy wam. No to co? Miłego słuchania, miłego wspominania, bo ten utwór dla wielu z was na pewno jest sentymentalny.

Ania Dąbrowska i z tobą nie umiem wygrać, tak wam gramy 35 minut po godzinie 14. Festiwal Sopot, czyli Top of the Top Sopot Festival, zbliża się wielkimi krokami, a my w Radio SK2 prezentujemy wam wszystkich nominowanych do Słowika. I tak się złożyło, że jedna z tych nominacji jest po angielsku, więc mimo wszystko pojawia się wśród najlepszych polskich hitów. A mowa oczywiście o Oceanie, tak, jak sama mówi, kocha Polskę i na sopockiej scenie zaprezentuje się już po raz kolejny z kawałkiem Sunshine. Więc my zapytaliśmy Oceanę, czy czuje presję, no bo wiadomo, na miejscu będzie dużo wielkich nazwisk, dużo polskich gwiazd. Posłuchajcie, co nam powiedziała. Wszyscy są niesamowici, polscy muzycy i wokaliści są niesamowici, więc poziom jest dość wysoki, ale dla mnie to występ. Ja uwielbiam występować, to moje życie. Muzyka to moje życie, więc to jest po prostu coś, czego nie mogę się doczekać. Oczywiście, że się denerwuję. Nadal się denerwuję. Występuję na scenie od 20 lat, ale jestem zawsze zdenerwowana i podekscytowana. Jestem szczęśliwa, nie mogę się doczekać występu na festiwalu w Sopocie. Po prostu bardzo się cieszę, że mogłam tutaj wrócić. Tak mówiła nam Oceana, a już teraz wyjątkowo posłuchajcie właśnie numeru, który jest nominowany, z którym Oceana pojawi się w Sopocie, właśnie na sopockiej scenie podczas konkursu na O bursztynowego Słowika. No to co? Gramy w Radio SK2!

0: przyznajcie sami, że ten numer brzmi po prostu jak wakacje. Oceana i Sunshine to jest artystka, która jest nominowana w konkursie o bursztynowego słowika na Top of the Top Sopot Festiwalu, więc no, mogliście właśnie posłuchać wyjątkowo utworu anglojęzycznego w Radio SK2. A już za chwilę wracamy do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami na czasie. Będzie wideo, ale będzie też Robert Gawliński. Miłego słuchania.
1: SK2. Reklama. Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
2: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
3: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
2: Osiedle na Górnej, etap 5. Spokojna lokalizacja, sprawdzone osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna. Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl.
4: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
5: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
6: Przygoda i adrenalina w parku linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion leśny vis-a-vis dworku Binkowski. Park linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park linowy Kielce.
7: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
8: Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w Bosko! Z okazji otwarcia nowego lokalu Bosko w Galerii Echo mamy dla Was wyjątkową promocję. Wszystkie kawy z oferty podstawowej aż 50% taniej. Spróbuj naszych aromatycznych kaw, lodów własnej produkcji, chrupiących gofrów i pysznych deserów. Zapraszamy do Bosko w Galerii Echo na poziomie plus jeden.
9: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
10: To zależy.
9: Czyli?
10: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
9: Serio?
10: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
9: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
10: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
9: I to wszystko na jednej uczelni?
10: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
9: To właśnie studia, których szukałam.
10: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Co sprawić dzieciakom na epickie pożegnanie wakacji?
13: Wejściówkę na nocowankę ze Stitchem i Minecraftem w parku Trampolin Happy Jumper w Galerii Echo.
12: A wyżywienie będzie?
13: Pewnie! Będzie pizza, słodko-słony bufet i napoje non-stop. Będzie piniata i nocny chowany.
12: Kiedy?
13: 28 sierpnia od 20.30 do 9 rano. Dzieciaki bezpiecznie się bawią, a my mamy wolny wieczór.
12: A gdzie zgarnąć bilety?
13: Na kielce.happyjumper.pl. Wkrocz w nowy rok szkolny z uśmiechem z parkiem Happy Jumper. I po reklamie.

0: Słuchaj. Edyta Górniak, Mietek Szcześniak, Dumka na dwa serca. To jeden z tych numerów, który bardzo lubimy. Zarówno śpiewać, jak i słuchać. Po godzinie 15 kolejne takie się pojawią. Do śpiewania również. Na przykład będzie Dawid Kwiatkowski i Proste, ale także Sanach, itp. itd. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Barga, do usłyszenia. Za sterami od 15 Antonina Van Dessel.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona MK Cafe 500 gramów 24,89. A od piątku banany kilogram 2,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę. Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Nastanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3. www.kiermaszpłytek.pl.
13: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
14: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
15: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy.

0: Centrum. Centrum niskich cen.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama!
3: W teorii okazje na ogród się skończyły.
2: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Powolutku, zbliżają nam się godziny szczytu w Kielcach. Wiktoria Kmiecik, dzień dobry, witajcie ponownie. Sprawdzam, co się dzieje na ulicach w Kielcach. Większy ruch w samym centrum, na ulicy Łódzkiej 1 Maja i oczywiście Jesionowej, ulica Pakosz, Tarnowska czy Źródłowa. Może się korkować. I oczywiście pamiętajcie, że korków jeszcze będzie więcej, więc jeśli macie coś do załatwienia, to polecam zrobić to teraz, bo później trochę w Kielcach postoicie. Ale za to mamy piękną, słoneczną pogodę i do 27 stopni w Kielcach.
5: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Jest 15 News SK2, Anna Łobocka. Grozi jej 5 lat więzienia. Są zarzuty dla matki dziecka, które wypadło z balkonu w Łomży. 27-letnia kobieta usłyszała zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nie przyznała się do winy, mówi Janna Czaplicka z prokuratury w Łomży.
8: Nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu. Odmówiła składania wyjaśnień, nie podała żadnego uzasadnienia. Kobieta przebywa na wolności. W dniu dzisiejszym prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
7: Przypomnę, 9 sierpnia 4-latka spadła z 5 piętra bloku, ocalała dzięki sąsiadom, którzy rozłożyli koc, amortyzując upadek. W czasie dramatycznych wydarzeń matka dziecka spała nietrzeźwa w mieszkaniu. W ubiegłym tygodniu decyzją sądu rodzinnego dziecko trafiło do pieczy zastępczej. Minister obrony zabiera głos. To po słowach zastępcy szefa Agencji Uzbrojenia w Polsat News, że polskie miasta nie są objęte ochroną powietrzną. Wszystkie możliwe do użycia takie systemy są rozmieszczone według wskazań wojska, twierdzi Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Tak wiele tych systemów jest rozstawionych w województwie lubelskim, podkarpackim i w tych miejscach, gdzie ochrona infrastruktury krytycznej, tak jak tutaj w Płocku, jest kluczowa dla bezpieczeństwa państwa polskiego.
7: Potwierdza to pułkownik Mariusz Czeczko, dowódca 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej.
10: Ten system nie stoi w garażu, już możecie zauważyć, że stoi w polu i również jest jednym z elementów kluczowych, który zapewnia osłonę naszego polskiego nieba.
7: Polskie patrioty zostały rozmieszczone m.in. do ochrony strategicznych obiektów, takich jak rafineria w Płocku. Ponad 3 tony śniętych ryb w kanale gliwickim. W wodzie pojawiła się złota alga. Wojewoda śląski wprowadził zakaz korzystania z 6. sekcji części kanału. Obejmuje on m.in. połów ryb.
11: Smutny widok, jak tyle ryb się wyławia śniętych.
12: To bardzo smutny widok, ponieważ to też jest dla rybaków, to jest przykre.
13: Liczę na to, że za którymś tam razem znajdzie się ktoś, to czy prokuratura, czy śledczy, czy cokolwiek, znajdą przyczynę, winnych właśnie doprowadzają do tej sytuacji.
7: Z wędkarzami z Gliwic rozmawiał nasz reporter Darek Brąbosz. W razie potrzeby do walki ze złotą algą może zostać użyty nadtlenek wodoru.
14: No i tak, co z tą pogodą? Ciągle straszą, że ten tydzień miał być taki brzydki, a jednak właśnie rozmawiałyśmy przed chwilą, że jest pięknie.
7: Tak, jest bardzo pięknie, bo tak idealnie. Nie jest zimno, nie tak. Jest za gorąco. Także naprawdę tylko do spacerów.
14: I korzystać. Kończycie niedługo pracę, więc słuchajcie, jak znalazł, jeszcze korzystamy z ostatnich dni lata. Antonina Van Dessel, dzień dobry po godzinie 15 w czwartek.

To była Sanach i TP i TD. I Sanach śpiewa tam, że nie ma głowy do dat. I o datach teraz właśnie będzie. Słuchajcie, dzisiaj rozmawiam z koleżanką i mówię do niej: ej, do końca wakacji został właściwie już tylko tydzień. Ha, ha, ha, czy pamiętasz i masz całą wyprawkę dla dzieci? No i ona, mama dwójki dzieci szkolnych, mówi do mnie: jaki tydzień? Przecież zostały niecałe 2 tygodnie. Ten tydzień przecież jeszcze się nie skończył. No i faktycznie, no nie będziemy dzieciom odbierać tych kilku dni. Także słuchajcie, oficjalnie do końca wakacji zostały niecałe 2 tygodnie. I chyba właśnie odkryłam, że dla rodzica kalendarz działa troszkę inaczej niż dla reszty świata. No ale niech będzie. SK2. A wy co robicie w ostatnie dni wakacji? Piszcie mi i nagrywajcie głosówki na radiowego Messengera. Jestem mega ciekawa. A teraz poparzenie kawą 3.

0: Już za chwilę skrót najnowszych informacji dnia i Ania Łobocka. Także zostańcie koniecznie z nami.
1: Lex Szarlatan bez podpisu prezydenta. Karol Nawrocki skierował przepisy w trybie kontroli prewencyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. Ta nowelizacja wzmacniała uprawnienia Rzecznika Praw Pacjenta w walce z pseudomedycznymi praktykami. Prezydent zapowiedział, że przedstawi własną wersję przepisów w tej sprawie, a więcej o tym powiemy w newsach o 16. Syreny alarmowe mają zostać połączone w jeden krajowy system. Nad zmianami pracuje resort spraw wewnętrznych. System ma być zarządzany centralnie i połączony z alertami RCB. Niebezpieczna pogoda nad morzem i zakaz wchodzenia do Bałtyku. Czerwone flagi powiewają m.in. w Mielnie, Dąbkach, Rowach, Dziwnowie i Mrzeżynie. To z powodu wysokich fal i prądów wstecznych. W Jastarni z kolei wykryto bakterie coli.

0: SK2 Kielce.
1: Mówię, jeśli tylko są. Kryją się

0: Takie hity są naprawdę super na takie czwartkowe popołudnie. Taki klimacik od razu się tworzy. Kłebona Fide, Zalia i Fawst, numer Nie ucieknę. Wy piszecie mi na radiowego Messengera, co porabiacie w ostatnie dni wakacji i Gosia napisała, że w ostatnie dni wakacji dużo spaceruje w ciągu dnia, a popołudniami i wieczorami uwielbia czytać książki. No to Gosia, do tych spacerków i pod to czytanie książek ja wysyłam ci nasz piękny czerwony kubeczek Radia SK2, z którego podobno kawa... No, smakuje o wiele lepiej. Czekam dalej na wasze głosówki i możecie też pisać na radiowym Messengerze, co porabiacie w ostatnie dni wakacji.
1: SK2. Reklama.
2: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją 1,99 zł za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 zł za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 zł za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 zł za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W Szkole Medycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy już od 60 lat bezpłatnie kształcimy przyszłych techników i nie tylko. Oferujemy takie kierunki jak elektroradiolog, opiekun medyczny, masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, technik sterylizacji medycznej. Ucz się z nami bezpłatnie i korzystaj z naszych umów z pracodawcami. Więcej na szkolamyślnikmedyczna.com.pl. Morawice, ulica Kielecka 7.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
9: I po reklamie.

0: w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić się i spać. Ja lata zmieniam grę i tańczę.
2: Tak mocno kończymy godzinę 15 w Radiu SK2. Kleks i całkiem nowa bajka. Po 16 Tab i Sand and Grace, Dawid Podsiadło, Krzysztof Kliniański i Kaja. I to tylko na początek, więc koniecznie zostańcie z nami i sami przekonajcie się, co jeszcze muzycznego, fajnego przygotowaliśmy dla Was po godzinie 16.
3: Reklama.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie. Oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Co sprawić dzieciakom na epickie pożegnanie wakacji?
8: Wejściówkę na nocowankę ze Stitchem i Minecraftem w parku trampolin Happy Jumper w Galerii Echo.
7: A wyżywienie będzie?
8: Pewnie! Będzie pizza, słodko-słony bufet i napoje non-stop. Będzie piniata i nocny chowany.
7: Kiedy?
8: 28 sierpnia od 20.30 do 9 rano. Dzieciaki bezpiecznie się bawią, a my mamy wolny wieczór.
7: A gdzie zgarnąć bilety?
8: Na kielce.happyjumper.pl. Wkrocz w nowy rok szkolny z uśmiechem z parkiem Happy Jumper.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W Szkole Medycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy już od 60 lat bezpłatnie kształcimy przyszłych techników i nie tylko. Oferujemy takie kierunki jak elektroradiolog, opiekun medyczny, masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, technik sterylizacji medycznej. Ucz się z nami bezpłatnie i korzystaj z naszych umów z pracodawcami. Więcej na szkolamyślnikmedyczna.com.pl. Morawice, ulica Kielecka 7.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Wiktor Jakmiecik, witajcie ponownie na kieleckich ulicach. Bardzo dużo się dzieje i to normalne o tej porze tak naprawdę. Korkować się będzie ulica Łódzka, Jesionowa, 1 maja oczywiście. Okolice Źródłowej, również tam trwają prace drogowe, więc na pewno utrudnienia będą przez cały dzień. A co w pogodzie?

0: będzie w Kielcach na termometrach do 27 stopni po południu i wieczorem nad Kielcami pojawi się na pewno więcej chmur, bo okazuje się, że będzie z nich wieczorem i w nocy padać niewykluczone są też burze.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jest 16 News SK2, Anna Łobocka. Medycy liczyli na podpis prezydenta. Tak zwany Lex Szarlatan idzie do Trybunału Konstytucyjnego. Taką decyzję podjął Karol Nawrocki. Zdaniem głowy państwa rząd w ustawie wrzucił do jednego worka niebezpiecznych oszustów oraz tysiące legalnych firm, na przykład z branży zielarskiej. Pacjenci potrzebują tych przepisów, mówi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
3: Samorząd lekarski ubolewa nad tym, że te przepisy nie weszły w życie, ale rozumiemy też wątpliwości, sami je mieliśmy i zgłaszaliśmy. Trochę szkoda tej pracy, która została włożona w tę ustawę, no, ale największa szkoda to jest to, że to są przepisy potrzebne polskiemu pacjentowi i skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego powoduje odsunięcie ich w czasie.
2: Karol Nawrocki zapowiedział własny projekt ustawy w tej sprawie. Zaproponuje w nim nowy rodzaj przestępstwa, nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
4: To jest projekt, który gwarantuje bezwzględne ściganie wszystkich przestępców, wszystkich szamanów, szarlatanów, osób, które doprowadzają najczęściej chorych onkologicznie pacjentów do pogorszenia stanu ich zdrowia, tylko po to, by móc się wzbogacić.
2: Zgodnie z propozycją prezydenta, za doprowadzenie do śmierci pacjenta oszustom miałoby grozić do 15 lat więzienia. Sąd przedłużył o miesiąc areszt dla youtubera Stu. To przez obawy matactwa youtuber ma zostać poddany badaniom psychiatrycznym. Przypomnę, wczoraj usłyszał on zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia. Chodzi o aferę znaną jako Pandora Gate, która wybuchła w 2023 roku. Tarnów szykuje się do roli w serialu Netflixa. To małopolskie miasto ma być tłem dla nowych Nocy i Dni. Szczegóły Justyna Świderska.
5: Zdjęcia będą kręcone na tarnowskiej Starówce, która ma odegrać rolę Kalińca.
6: Tarnów jest tak piękny, że mógłby być przestrzenią do kręcenia wielu różnych filmów, seriali.
5: Mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Mieszkańcy chwalą ten pomysł.
7: No jest wiele urokliwych uliczek, no na pewno będzie pięknie.
5: Pierwszy klaps w Tarnowie ma paść 24 września.
2: Ekipa filmowa w Tarnowie będzie tam przez cały miesiąc.
8: Dzisiaj pytam słuchaczy Radia SK2, co robią w ostatnie dni wakacji. Więc pytanie do ciebie, co robisz w ostatnie dni wakacji?
2: Pracuję.
8: Ale coś jeszcze po pracy, nie samą pracą człowiek żyje.
2: Tak, pracuję i korzystam jeszcze z ciepłych dni na swoim tarasie. Czytam.
8: I pięknie, Anna Łobocka poleca i ja też. Antonina Van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania i na początek Tab i Sun and Grace i ich Dach. No to posłuchajmy.

Krzysztof Kiliański i Kaja. Prócz ciebie nic. I zrobiło się u nas tak, no milutko i romantycznie. No i romantycznie też na radiowym Messengerze, dlatego że słuchacze Radia SK2 piszą, co robią w ostatnie dni wakacji. No i Iwonka napisała: dzień dobry, ja w ostatnie dni wakacji przygotowuję się do własnego ślubu. Pozdrawiam, Iwona. Iwona, no to naprawdę będzie impreza, będzie zabawa, będzie się działo. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. No i co? No i do białego rana imprezy. A żebyś już tak się w imprezowy nastrój wprawiła troszeczkę, no to oczywiście najlepsze polskie hity pomogą ci w tym. A do ciebie oczywiście wysyłamy kubeczek Radia SK2.

0: ale fajnie się tego słucha. Lemon, będę z tobą, ale już teraz skrót najświeższych informacji z dnia i Ania Łobocka u nas.
1: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pijanego lekarza. To w bulwersującej sprawie z ubiegłego roku na SOR-ze w szpitalu w Świdnicy. Chirurg miał niemal 1,5 promila, a na oddziale ratunkowym przyjął 22 pacjentów. Ten sam medyk 12 lat temu przyjmował pacjentów w podobnym stanie. Wtedy też śledczy uznali, że nie naraził pacjentów. Paliwa nieco podrożeją. Jutro za litry 95 zapłacimy nie więcej niż 6,52, za diesla 7,56. To 3,4 grosze więcej niż dzisiaj. Rządowe ceny maksymalne będą obowiązywały do końca sierpnia. Znamy już terminy przyszłorocznej matury. Egzaminy pisemne odbędą się między 4 a 24 maja. Z kolei ósmoklasiści, najważniejszy dla nich test, pisać będą między 10 a 12 maja.

0: To była jedna z gwiazd tegorocznego Top of the Top Sopot Festival, Oskar Cyms i jego nowość Bez końca. I jeżeli ten numer wpadł wam w ucho, no to słuchajcie, wbijajcie na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i głosujcie na tego chłopaka, dlatego że on liczy na wasze głosy. No i jeszcze do jutra możecie wszystko zmienić. A już jutro po 18 notowanie Gorącej Polskiej 20 u Łukasza Zduńczyka. No i dzięki waszym głosom, no to kto wie, może Oskar wyląduje na podium i jego numer Bez końca. SK2.
1: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis. 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
4: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją 1,99 zł za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 zł za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 zł za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 zł za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
5: Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w Bosko! Z okazji otwarcia nowego lokalu Bosko w Galerii Echo mamy dla Was wyjątkową promocję. Wszystkie kawy z oferty podstawowej aż 50% taniej. Spróbuj naszych aromatycznych kaw, lodów własnej produkcji, chrupiących gofrów i pysznych deserów. Zapraszamy do Bosko w Galerii Echo na poziomie plus jeden.
6: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
7: To zależy.
6: Czyli?
7: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
6: Serio?
7: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
6: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
7: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
6: I to wszystko na jednej uczelni?
7: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
6: To właśnie studia, których szukałam.
7: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
8: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentuje panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
11: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
10: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
11: Niemożliwe.
10: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
11: Sprawdźmy to.
10: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszplytek.pl.
12: I po reklamie.

0: Na zegarach powoli wbija godzina 17, to był oddział zamknięty i numer Obudź się. Po 17, no na start polecimy absolutnym klasykiem, 1.8L, jak zapomnieć. Nic dodać, nic ująć. Słyszymy się za moment.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: I przez Kieleckie ulice jeszcze szybko nie przejedziemy. Wiktoria Kmicik, witajcie ponownie. Korków mamy sporo, przede wszystkim na ulicy Łódzkiej i w jej najbliższych okolicach i oczywiście ulica 1 Maja. Poza tym samo centrum, okolice Kadzielni czy WTK-u, również cierpliwości kierowcy. A co jeszcze czeka nas z pogodą w Kielcach? Niewykluczone, że wieczorem i nocą pojawią się ulewne deszcze i niestety burze, tak mówią meteorolodzy, a temperatura spadnie do około 18 stopni i jutro 20.
11: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: Jest 17. News SK2, Anna Łobocka. Burze i silne opady. Synoptycy przed niebezpieczną pogodą wieczorem i w nocy. Wydano alerty dla południowej, centralnej i południowo-wschodniej Polski. Więcej o tym Michał Skolimowski. Michale, powiedz, gdzie w najbliższych godzinach będzie najgorzej?
13: W pasie od Śląska i Opolszczyzny przez

0: łódzkie, świętokrzyskie, aż po Mazowsze i północne powiaty Podkarpacia i Lubelszczyzny. Tam obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia i tam może spaść do 55 litrów wody na metr kwadratowy. Burzom towarzyszyć będzie silny wiatr w porywach do 115 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty o możliwych przerwach w dostawie prądu. RCB apeluje też o unikanie otwartych przestrzeni.
1: 4-latek potrącony samochodem przez ojca opuścił szpital w niedzielnym wypadku w Boćkach. Na Podlasiu dziecko nie doznało poważnych urazów, mówi Ewa Matuszczak z białostockiego szpitala.
2: Dziecko trafiło do nas w stanie ogólnym, stabilnym, nie wymagało zabiegów chirurgicznych i jego stan ulega stopniowej poprawie. Także dobre strokowanie co do zdrowia i wypis do domu.
1: Prokuratura postawiła 47-letniemu ojcu zarzut narażenia dziecka na utratę życia. Mężczyzna ma już wyrok za tragedię w podobnych okolicznościach. W 2023 roku śmiertelnie potrącił swoje 10-miesięczne dziecko. Miasteczko winiarskie z ponad 40 stoiskami. Tak będzie na winobraniu w Zielonej Górze. Na mieszkańców i turystów czekają też inne atrakcje, mówi Bartłomiej Gruszka z Fundacji Tłocznia.
3: Przygotowaliśmy liczne degustacje. Też mamy zaplanowane liczne spacery winiarskie. Te spacery wieczorne z lampami naftowymi po ciekawych zakamarkach Zielonej Góry, po piwnicach winiarskich. No i też mamy galę lubuskiego wina w palmiarni.
1: Winobranie zaczyna się 4 września.
4: Powiedz mi, moja droga, czy tylko ja mam takie wrażenie, że ten tydzień tak szybko przeleciał?
1: Bardzo. To nie tylko twoje wrażenie, rzeczywiście.
4: Już czwartek, ale w sumie czwartek, mały piątek i to jest też dobra informacja, bo został jeden dzień i co? Znowu weekend. Tak jest, także to dobre informacje. Antonina Van Dessel, dzień dobry, witam w kolejnej godzinie spotkania. Z tego wszystkiego aż wyłączyłam mikrofon. Zaczynamy klasykiem 1.8L, jak zapomnieć. No to jedziemy.

to był Łukasz Zagrobelny, Życie na czekanie. I czekał, ale na pomoc, bohater kolejnej historii, którą przeczytałam w internecie. Tym razem historia, słuchajcie, z Podhala, która brzmi trochę jak początek komedii. Jeleń i plecak na Porożu. I ten biedaczysko błąkał się po Zakopanem z takim nietypowym bagażem, ale na szczęście na pomoc ruszyli turyści. No i udało się go uwolnić i co najważniejsze, jeleń cały i zdrowy wrócił do lasu. No i bardzo dobrze, no bo wiecie,

0: Kaja na językach. A ja mam do was pytanie, czy znacie to, kiedy wchodzicie do sklepu tylko po jedną rzecz, a wychodzicie z torbą? No bo przecież kiedyś to wszystko nam się przyda, była promocja, wyprzedaż. No i tutaj stylistka radzi, zanim kupisz kolejną sukienkę na wesele czy wyjazd, zajrzyj do własnej szafy. Ta sama rzecz tylko z innymi butami, może inną marynarką czy dodatkami może wyglądać zupełnie inaczej. Czyli tak po głębszym zastanowieniu wychodzi na to, że problemem czasem nie jest za mała szafa, jak u większości kobiet, umówmy się, tylko za mała wyobraźnia.
1: SK2. Reklama. Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
2: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
1: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
2: Osiedle na Górnej. Etap 5. Spokojna lokalizacja, sprawdzone osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna. Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl.
3: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
4: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
5: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Co sprawić dzieciakom na epickie pożegnanie wakacji?
8: Wejściówkę na nocowankę ze Stitchem i Minecraftem w parku trampolin Happy Jumper w Galerii Echo.
7: A wyżywienie będzie?
8: Pewnie! Będzie pizza, słodko-słony bufet i napoje non-stop. Będzie piniata i nocny chowany.
7: Kiedy?
8: 28 sierpnia od 20.30 do 9 rano. Dzieciaki bezpiecznie się bawią, a my mamy wolny wieczór.
7: A gdzie zgarnąć bilety?
8: Na kielce.happyjumper.pl. Wkrocz w nowy rok szkolny z uśmiechem z parkiem Happy Jumper. I po reklamie.

Za moment godzina 18 to była cyrko i numer prywatny bal. I SK2 po godzinie 18 no zrobi wam taki prywatny bal, a dlaczego nie? Na początek Sylwia Grzeszczak, Dawid Kwiatkowski z Margaret i Ania Wyszkoni. To na początek tego balu, a później panno Lalu i panie Lalu musicie zostać, żeby przekonać się, co jeszcze na tym balu będzie. Słyszymy się za moment.

depres, bojo cię kochom. I teraz będzie coś dla wszystkich, którzy kochają jeść, a właściwie kochają najbardziej jeść warzywa. No bo z warzywami jest troszeczkę jak z ludźmi. Nie zawsze to, co wygląda najlepiej, jest najlepszym wyborem. Ekspertka radzi uważać przede wszystkim na warzywa w puszkach, takie gotowe mieszanki z dużą ilością dodatków, no i takie warzywka, które długo leżą w sklepie, czyli wszystkie takie foliowane. Bo problemem może tutaj być sporo soli, cukru, no albo niestety konserwantów. Dlatego zamiast patrzeć tylko na piękny kolor i idealny wygląd, warto zerknąć również na skład. A najlepiej to świeże warzywa, krótki skład i warzywa prosto od rolnika z jakiegoś targu albo ryneczku. No i najważniejsze, nie oceniamy warzywa po okładce, jak w życiu. A teraz piękny duet Stanach i David Podsiadło.

0: Wehikuł czasu.
1: Cofamy się do 1982 roku i to był taki czas, kiedy komputery dopiero zaczynały wchodzić do naszych polskich domów. A Pac-Man, czyli ten taki stworek, który wszystko zjada, królował w salonach gier. W Polsce słuchało się też głównie muzyki z radia, a festiwale w Opolu i Jarocinie przyciągały ogromne, ale to ogromne tłumy fanów. I właśnie wtedy, w tym czasie, powstał jeden z największych polskich hitów. Przeżyj to sam. Lombardu. Piosenka o tym, żeby myśleć po swojemu, nie oglądać się na innych i po prostu przeżywać swoje własne chwile. I do dzisiaj ta piosenka brzmi naprawdę mocno, więc już teraz posłuchajmy jej w wehikule czasu Radia SK2.

0: To była nowość od Wiktora Waligury, to jest to. Ja sprawdziłam, że mamy nowego króla imion. W pierwszej połowie 2026 roku najczęściej wybieranym imieniem dla chłopców był Nikodem. Dostało je prawie 6 tysięcy małych Polaków. I co ciekawe, Nikodem to nie tylko modne imię, ale także takie z konkretnym znaczeniem, bo oznacza, że to ten, który zwycięża dla ludu. A skoro nosi je też były przystojny chłopak Julii Wieniawy, Nikodem Rozbicki, no to może rodzice po prostu wiedzą, co robią.
1: SK2. Reklama.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w Bosko! Z okazji otwarcia nowego lokalu Bosko w Galerii Echo mamy dla Was wyjątkową promocję. Wszystkie kawy z oferty podstawowej aż 50% taniej. Spróbuj naszych aromatycznych kaw, lodów własnej produkcji, chrupiących gofrów i pysznych deserów. Zapraszamy do Bosko w Galerii Echo na poziomie plus 1.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
9: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
10: To zależy.
9: Czyli?
10: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
9: Serio?
10: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
9: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
10: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
9: I to wszystko na jednej uczelni?
10: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
9: To właśnie studia, których szukałam.
10: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: W Szkole Medycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy już od 60 lat bezpłatnie kształcimy przyszłych techników i nie tylko. Oferujemy takie kierunki jak elektroradiolog, opiekun medyczny, masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, technik sterylizacji medycznej. Ucz się z nami bezpłatnie i korzystaj z naszych umów z pracodawcami. Więcej na szkolamyślnikmedyczna.com.pl. Morawice, ulica Kielecka 7.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
16: I po reklamie.

0: takim przyjemnym hitem kończymy godzinę 18 w Radiu SK2, Mysłowic i numer Chłopcy. Po 19 dalej będą fajne hity w SK2. Na początek super duet Mezo i Kasia Wilk, później T-Love i Lanberry. Koniecznie bądźcie z nami, bo dodatkowo po godzinie 19 zdradzę Wam przepis na pyszną letnią kolację.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Co sprawić dzieciakom na epickie pożegnanie wakacji?
15: Wejściówkę na nocowankę ze Stitchem i Minecraftem w parku trampolin Happy Jumper w galerii Echo.
14: A wyżywienie będzie?
15: Pewnie! Będzie pizza, słodko-słony bufet i napoje non-stop. Będzie piniata i nocny chowanie.
14: Kiedy?
15: 28 sierpnia od 20.30 do 9 rano. Dzieciaki bezpiecznie się bawią, a my mamy wolny wieczór.
14: A gdzie zgarnąć bilety?
15: Na kielce.happyjumper.pl. Wkrocz w nowy rok szkolny z uśmiechem, z parkiem Happy Jumper.
16: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
19: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
20: I na początek mamy coś dla miłośników lotów spadochronowych, bo już w ten weekend od 21 sierpnia, czyli od jutra, odbędą się 37. Mistrzostwa Związku Polskich Spadochroniarzy na celność lądowania.
21: Na lotnisku będzie można oczywiście porozmawiać z zawodnikami, będzie można zobaczyć, jak się układa spadochron, nie jest to jakaś tam trudna sztuka, dowiedzieć się również na temat skoków spadochronowych,
20: mówi Kamila Walczak.
0: No i mamy punktualnie godzinę 19 w czwartek 20 sierpnia. Ja nazywam się Antonina Van Dessel, a to jest Radio SK2, gdzie gramy Wam 100% polskiej muzyki. I na początek bardzo piękny duet Mezo z Kasią Wilk i ich Sakrum. No to co? No to posłuchajmy.

mrozu, nie ma miejsca jak dom, no i nie ma miejsca jak dom oczywiście, więc jeżeli jesteście teraz w domu i planujecie kolację, to zaraz zdradzę Wam obiecany przepis na przepyszną letnią kolację. Pomidory, które o tej porze roku nie smakują jak o żadnej innej porze roku, są po prostu pyszne, pachnące, soczyste, no smakowite, a jeżeli macie jeszcze takie pomidory z ekologicznego ogródka, ja mam, od mamy, którą pozdrawiam, bo te pomidory są po prostu bajeczne, no to już Wam zdradzam przepis. Słuchajcie, kroicie drobno pomidory, a na talerz wlewacie troszkę oliwy z oliwek i troszkę octu balsamicznego. Mieszu, do tego ząbek czosnku, mieszu i dajecie dużo parmezanu, takiego drobno stertego. I powstaje taka papka i w tej papce te pomidorki mieszacie i zajadacie z chlebem. Nic więcej do szczęścia nie potrzeba. To jest coś po prostu pysznego. Naprawdę, zróbcie sobie te pomidory z parmezanem. Są przepyszne. Jeżeli nie dzisiaj, no to może to pomysł na weekendowe śniadanko lub kolację. Polecam!

0: No ten pan, co by nie zaśpiewał, to jest złoto. Artur Rojek i jego nowość Mirafiori. Tym razem mam coś dla tych wszystkich sportowych świrów, które myślą sobie, że trzeba robić codziennie 10 tysięcy kroków. Taka magiczna liczba. I wiecie co? Mam dobrą wiadomość. Możecie sobie troszeczkę odpuścić. Bo okazuje się, że nie trzeba robić aż tylu kroków, żeby ruch dawał korzyści. Podobno już około 7 tysięcy kroków dziennie może mieć bardzo dobry wpływ na nasze zdrowie. No i wiązać oczywiście z niższym ryzykiem przedwczesnej śmierci, bo dobrze działa na serce, dotlenia organizm i tak dalej, i tak dalej. Czyli spacer po pracy jak najbardziej liczy się, ale jeżeli któregoś dnia nie wyjdzie 10 tysięcy kroków, no to i tak jest dobrze, 7 wystarczy. Także trzymajmy się tego i chodźmy, bo to bardzo zdrowe. A już za moment u nas Oskar Cyms i Co Noc. Bardzo dobry numer.
1: SK2. Reklama.
2: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
5: I po reklamie.

0: tak ładnie na kilka chwil przed godziną 20 zaśpiewał nam o miłości Sobel. Kochasz? Po 20 na start Agnieszka Chylińska, Demono i Grzegorz Chyży, więc jeszcze w takim romantycznym moodzie w ten czwartkowy wieczór przez moment pozostaniemy, ale później spokojnie, bo dla każdego coś się znajdzie. Trochę hip-hopu, trochę reggae i trochę rockowego pazura. Koniecznie zostańcie i sami się przekonajcie. Antonina Van Dessel, wysyłam wam buziaki. Trzymajcie się, pa.
1: Reklama.
2: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
3: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
6: I po reklamie.
7: Co? Gdzie? Kiedy?
8: Witajcie, Wiktoria Kmiecik. Pora na kolejne polecajki fajnych miejscówek w Kielcach i regionie, tym bardziej, że zbliża się weekend. I na początek Park Legend w Nowej Słupi. To naprawdę niesamowita miejscówka, w której czekają na was magiczne przygody.
9: Odwiedza się piekło, gdzie można zobaczyć madejowe łoże. Widzi się Halinę Krympiankę z Sandomierza, które ginie w lochach. Na sam koniec możemy się przelecieć na miotle nad Górami Świętokrzyskimi.
8: Zaprasza Jarosław Panek z Parku Legend.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
0: Play. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Dobry wieczór, Wiktoria Kmiecik. Przydałby Wam się relaks pod palmami, a może macie ochotę na imprezy w wodzie? W takim razie rezerwujcie czas na muzyczny piątek w basenach tropikalnych już jutro.
3: Przez cały rok imprezujemy tutaj na całego, bawimy się pod palmami przez 3 godziny. Zabawa z DJ-em, konkursy, animacje dla dzieci, pokazy artystyczne przede wszystkim, które no, naszych gości fajnie tutaj podbijają. Jest zumba energiczna w Błękitnej Lagunie, cały basen żyje, można powiedzieć, tą muzyką, tą energią.
2: Zapraszał Mateusz Pawlik.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie. SK2 Kielce.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: pastelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.